0: jak kieruję się autem,
1: nie piszę SMS-ów.
0: Jak kieruję się autem,
1: nie piszę SMS-ów.
0: Jak kieruję się autem,
1: nie piszę SMS-ów.
0: Jak kieruję się autem,
1: nie piszę SMS-ów.

końca. Jakie to głupie, niepotrzebne myśli znów psują mi moment. Inaczej nie umiem, bo byłem i będę tym wszystkim, czego nie powiem. I nie nauczę się nigdy żyć uwięziony w swojej głowie. Żaden Tezeusz.

i z życzeniami. Dziś skrzypię w deskach jej podłóg i spadam książkami z jej półek. I patrzę jak śpi, patrzę jak śni o mnie, nie powiem co czuję. Wierzyć w miłość, tak jak wierzyć w ducha, największym duchem.

to nie ten Michał, który czuje winę za każdy przypał, który się popłakał, bo coś tam widział, który łamał swoje serce, bo miał taki zwyczaj.

miasto pełne snu. Spokojnie śni pod ciepłą pościelą i ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów, jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją. Myślę o tym, chociaż obcy to problem, bo moja filozofia mówi, by wygrać jak na serio, to nie pióra, a rewolwer, i powinienem częściej z niego korzystać. Oczy pełne łez, to wiatr, nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę. Uciec gdzieś, coś w nogach pryskać, chociaż dusza na tym nigdy nie zyska. Dziwna mgła nagle spadła na bruki, chmury jakby wzięły miasto w objęcia. Z bramy słyszę klarnet i harmonię, magia co realność pozostawiła w częściach. Już wielokrotnie losy ludzkie wygrawerowane w bruku, ścieżki tych, co wiodą życie samotnie, płyną tratwą meduzy w oceanie smutku. W dniach widzą tylko upływ udręki, myślą, kiedy do cholery przyjdzie ten koniec. Zbyt słabi, by swój los wziąć do ręki, nieobecni więc, kiedy laur wieńczy skronie. Oczy pełne strachu, decyzje ważą wiele. Rozumiem wszystko, bo byłem w ich miejscu, też stałem na dachu i ból wydawał się ważniejszy niż przyszłość. Miasto spało snem sprawiedliwych, wsiadłem na chmurę, poczułem spokój. Nie chciałem już wyjść, bo byłem szczęśliwy. Myślałem, jak duszę ocalić od mroku. Powoli spada kurtyna nocy, nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą, nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać. Chyba wolałbym pójść spać już i wstać, kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor, co dał iskrę mózgom i wolność, która chyba gdzieś się zapodziała. Nadzieja ma dziś potomstwo z głupców, miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej, bo studnią bez dna są dziś nasze potrzeby. Miasto pobitych dusz odżywa, powoli rusza w swój chocholi taniec i uczy, jak pośród nędzy wygrywać, by przed następnym świtem zerwać kaganiec. We'll be right back.

Który raz już piszę list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg

swojej głowie umierałem z tysiąc razy, odurzając się tymi wizjami jak fajkami. Chciałem zasnąć, opaść bezwolnie na stoliki tych wszystkich miejsc zasłoniętych kurtynami dymu, gdzie muzyka stapia się ze szkłem, a światło nie spełnia swojego najbardziej podstawowego zadania. Mimo to na złość samemu sobie nie potrafiłem zbyt prędko odpłynąć. Ale to, co najbardziej ubodło mnie dość dotkliwie w przestrzeń gdzieś pomiędzy płuc rakiem a trzustki niewydolnością, to co sen przegnało, a wprowadziło w znak kawy nocnego czuwania papierosów szarzenie, to to, że byłem stworzony zupełnie od samego początku.

oślepioną nawet nie światłem świecącego prostokąta przed moją twarzą, ale kompletną bezczelnością półprawd, postprawd i zwyczajnych nieprawd, które zastępują mi śniadania, które zastępują mi śniadania. Nienawistnym spojrzeniem z prawej pokazuję palec lewej, wierząc, że moja nienawiść jest lepsza i świętsza od reszty. Mój sen przerywa podzimny jak poranna rosa, a ja siedzę zanurzony w zbyt wczesnym poranku i wymierzam czas, który mi pozostał na milimetry obciętych paznokci. Przegrywam bitwę w wojnie

0: Akademickie Radio Campus.
1: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, Zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
2: oczko,
1: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
2: w
1: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare

ogóle umiem i zachowam na pamiątkę to menu. To mi się śni? Nie, to nie jest sen, naprawdę to jem. Jakimś cudem tak wyszło. U nas mówi się, że najlepszy kucharz to głód. Jak człowiek głodny zje wszystko. Dwa światy. Jeden z Żydom dłości, drugi musi pościć. Naprawdę chcę wyjść stąd. Dwa światy. Męskiego bohaterstwa i kobiecej codzienności. Chcę, by ten podział zniknął. Więc patrzę na was, patrzę wam prosto w oczy i odbieram tę nagrodę w imieniu wszystkich kobiet, w imieniu wszystkich dzieci, wszystkich wykluczonych. Nie jako czyjaś żona, tylko jako człowiek. Nie musimy się ukrywać, bo jesteśmy niewidzialne. Świat się o nas nigdy nie dowie. Więc podnoszę naszą sprawę, głoszę naszą pochwałę w tej nigdy nie wygłoszonej przemowie, by w przyszłości pamiętano, że

Telefon X. Nie jestem twoim trenerem rozwoju. Usiądź sobie wygodnie w swojej strefie komfortu. Piję łychę w krystale, żeby czuć

Normalność to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia. Przykładam zimną butelkę i pilotrej. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciskam je na ośmiorniczki.

na gapę. Ostatnich wizyt w lumpeksie i parę ostatnich kaców nad ranem. Otuliłaś mnie swoim pożegnaniem. Świat brzmiał, jakby w planie miał zmianę, ale możliwe, że dramatyzowałem. Czas pokaże, jak było naprawdę. Więc parę ostatnich przechadzek, ostatnich znanych mi pubów, ostatnich

Na balu przebierańców byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno, ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 z Valion, 00 rok. My w zerówkach pomagają, tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziom.

Zapadą się buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

płot, podejmowali co potrzeba, mówiąc wprost ludziom, że już prościej się nie da. Yo, smark, ten biznes. Trochę się rozeznałem, trochę już w tym siedzę i mam przemyśleń niewiele, nie wiem kto jest przyjacielem i czy nadal pragnę być na tego czele i czy to w ogóle jest challenge. Połowa z nich playback, połowa z nich dla mnie trochę gra wesele. Całe swoje życie chciałem być raperem, teraz mam tak grubo, bo już znam znaczenie słów.

0: wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Matt nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku.

0: wiewiórka szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi, panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

Radio Campus, same sztosy.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi, bracie, powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomiły takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny.

bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czekaj kilka płyt. Jakiś

Akademickie Radio Campus.

0: happy. Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal,
2: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Campus. Same sztosy.

Freestyler. Rock the microphone.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu BYD zaskoczyło nas nowym modelem z gamy biologii morskiej. Mowa o BYD Shark. BYD konsekwentnie poszerza swoją ofertę w Europie i wchodzi na nowe grunty. Po elektrycznych i hybrydowych SUV-ach oraz sedanach przyszła pora na pick-upa. Na rynku pojawia się BYD Shark, który wykorzystuje opracowany przez markę napęd Super Hybrid DMO. W ten sposób ma połączyć osiągi, właściwości terenowe oraz możliwości codziennej jazdy na energii elektrycznej. Shark to 5-osobowy pick-up z podwójną kabiną. Nadwozie ma o długości 5,5 metra bez 43 mm, 1971 mm szerokości i 1925 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3260 mm. Producent postawił na klasyczną ramową konstrukcję, która ma zapewniać odpowiednią wytrzymałość podczas jazdy w terenie i pracę z dużym obciążeniem. Dopracowano ją też do jazdy poza utwardzonymi drogami. Kąt natarcia wynosi 31 stopni, a kąt zejścia 19,3 stopnia. Prześwit sięga 230 mm bez obciążenia. Największą nowością jest układ napędowy Super Hybryda DMO. Dual Mode Off-Road. Tak to jest tłumaczone w informacji prasowej. W jego skład wchodzi turbo doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 150 koni mechanicznych w momencie obrotowym 240 Nm oraz dwa silniki elektryczne. Przednia jednostka rozwija 231 koni mechanicznych i 310 Nm, natomiast tylna oferuje 204 konie i 340 Nm. Łącznie układ generuje 436 koni i 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Takie parametry pozwalają rozpędzić samochód od 0 do 100 km na godzinę w 5,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę. Silnik spalinowy najczęściej pełni tutaj rolę generatora i to największa zaleta napędu w BYD Shark. Zasila on akumulator lub bezpośrednio silniki elektryczne. Dopiero przy dużym obciążeniu wszystkie systemy pracują razem, a ze silnika moc przenoszona jest bezpośrednio na koła. Dostajemy też tutaj dosyć duży akumulator, bo 32,2 kWh. W technologii LFP jest on zintegrowany z konstrukcją pojazdu w technologii Cell to Chassis. Według producenta umożliwia ona przejechanie do 90 km w trybie elektrycznym według procedury WLTP. Po naładowaniu akumulatora i zatankowaniu 60-litrowego zbiornika paliwa całkowity zasięg ma wynosić około 675 km. Jest to hybryda plug-in, więc ładowanie prądem przemiennym z mocą 11 kW od 15 do 100% trwa około 3,2 godziny. Ładowanie prądem stałym o mocy 55 kW pozwala uzupełnić energię od 30 do 80% w 21 minut. Po premierze podczas festiwalu prędkości w Goodwood model najpierw trafi do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, następnie w drugiej połowie 2026 roku BYD będzie stopniowo wprowadzać Sharka na kolejne wybrane rynki europejskie. Polska stoi pod znakiem zapytania, ale coś czuję, że zobaczymy ten samochód w naszym kraju. Tymczasem McLaren zamyka pewien rozdział w swojej historii z modelem 780 HS. To ostatnia ewolucja konstrukcji, którą znamy już z modeli 720S, 750S i 765LT. Jest to ostatni boss w tej układance. To najbardziej zaawansowana technicznie ewolucja tej platformy. Sercem tego samochodu jest dobrze znane podwójnie doładowane 4-litrowe V8. Po modyfikacjach ten silnik generuje 787 koni mechanicznych i 800 Nm momentu obrotowego. Brytyjczycy nie chwalą się dokładnie listą zmian w jednostce, jednak jak widać po osiągach, praca inżynierów z Woking jest imponująca. McLaren 788 HS osiąga setkę w 2,8 sekundy. Do 200 km na godzinę rozpędzi się w 7 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 330 km na godzinę. I co najważniejsze, masa w wersji coupé wynosi 1265 kg. To oznacza najlepszy w historii tej rodziny modeli stosunek mocy do masy, bo 614 koni mechanicznych na tonę. Dla klientów oczekujących jeszcze niższej masy producent przygotował opcjonalne pełne nadwozie wykonane z włókna węglowego. Została także dopracowana aerodynamika. Uzupełnieniem zmian jest przeprojektowana maska z kanałem S-Duct, która ogranicza wpływ zawirowań powietrza na przepływ nad nadwoziem. Mamy też o 10% większy docisk niż w 765LT. Przednią oś obniżono o 5 mm względem modelu 750S dzięki kolejnej ewolucji hydraulicznego zawieszenia. Dostajemy także hamulce wywodzące się z modelu McLaren Senna. A ostatnią rzeczą jest to, że w 788 HS debiutują również nowe kute obręcze z centralną nakrętką mocującą. Na rynek trafi 100 egzemplarzy w każdej wersji, coupé i Spider. każdy egzemplarz przejdzie przez dział McLaren Special Operation MSO, który odpowiada za indywidualną konfigurację samochodów. Model jest jednocześnie dopiero trzecim McLarenem noszącym oznaczenie High Sport po MP4-12CHS z 2012 roku oraz MSO-HS z 2016 roku. Szczerze mówiąc, jest to fenomenalny zupełnie projekt, głównie ze względu na masę. 1265 kg przy takiej mocy to będzie jeden z samochodów, o który będziemy się bić za jakieś 10-15 lat. Tym bardziej, że nawet już na rynku takich aut prawie nie ma. A ja wracam za moment z testem nowego Audi Q5 Sportback w wersji e-hybrid Quattro e-stronic. Zostańcie z nami.

0: jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień miałem okazję spędzić z nowym Audi Q5 Sportback i Hybrid w wersji Quattro e-tronic. Rozszyfrujmy tę nazwę razem. Audi Q5 Sportback to jest nic innego jak najnowszy SUV od Audi, położony pomiędzy Audi Q3 i Audi Q7, czyli mamy takiego średnich rozmiarów SUV-a. A wersja Sportback oznacza, że mamy ukrócony tylny dach, czyli nie jest to typowy SUV, który mógłby przypominać podwyższone kombi, a jest to SUV, który ma taki ścięty, można by powiedzieć, sportowy dach. I Hybrid to oznacza, że mamy tutaj czterocylindrowy benzynowy silnik o pojemności 2 litrów, który łącznie ze silnikami elektrycznymi generuje 367 koni mechanicznych oraz 500 Nm, co pozwala na przyspieszenie do setki w 5,1 sekundę, a na samym elektryku samochód przejedzie 57 km. Mówimy tu o samochodzie, który mierzy 4,7 metra długości, 2 i prawie 2 metra szerokości i wysokość 1647 mm. Quattro oznacza, że mamy napęd na 4 koła, a e-tronic, że jest to automatyczny przekładnia. W samochodzie, którym jeździłem, jedną z ciekawszych rzeczy jest to, że mamy tutaj adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne. Oznacza to, że kiedy spotkamy jakieś dziury na swojej drodze, to prawie w tym samochodzie ich nie czujemy. Warto też zwrócić uwagę na to, że mimo tego, że samochód był na 20-calowych felgach, to opona była całkiem szeroka, dzięki czemu komfort jazdy tym samochodem, jeżeli chodzi o dopracowanie zawieszenia i samej jazdy, był na bardzo wysokim poziomie. Jakość wykończenia, wydaje mi się, że gdyby nie patrzeć na boczki drzwi, zasługuje na ogromną pochwałę. Całe auto jest wykończone w alkantarze i w bardzo przyjemnych plastikach. Nic tutaj nie trzeszczy, nic nie powoduje, żebyśmy się zastanawiali, czy to auto na pewno należy do klasy premium. Warto też zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo dopracowane systemy multimedialne. Tak samo jak w innych Audi teraz, w Audi Q5, nawet w Audi A3 teraz ten system się pojawił. Mamy jeden, można by powiedzieć, duży tablet, na którym znajdziemy dwa ekrany. Na jednym mamy nasze wirtualne zegary, a na drugim zwykle jednak wyświetlany jest Apple CarPlay lub Android Auto, które tutaj są także bezprzewodowe. Mamy także ładowarkę pokładową, bezprzewodową do telefonu. Jednak, jeżeli chcecie szybko naładować swój telefon, polecałbym wziąć ze sobą kabelek. Mam tutaj złącze, które bardzo szybko nam naładuje telefon, nawet od 0 do 80%, zupełnie poważnie, w jakieś 10-15 minut, co jest moim zdaniem dużym plusem w dzisiejszych czasach. Zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy podgrzewane siedzenia. Siedzenia zostały wykończone w miłej w dotyku alkantarze i skórze z czerwonymi diamentowymi przeszyciami, co oznacza mniej więcej tyle, że przeszycia są w rąby. Z tyłu jest dużo miejsca, aczkolwiek no, uchylony dach powoduje, że więksi pasażerowie z tyłu będą musieli troszeczkę się obniżyć w fotelu, na co jest miejsce, bo miejsca na nogi jest bardzo dużo. Mamy także duży bagażnik, gdyż mówimy tutaj o 433 litrach pojemności, a po złożeniu oparć tylnej kanapy znajdziemy tutaj pojemność 1300 litrów. Ze względu na umieszczony pod podłogą akumulator trakcyjny, przestrzeń jest nieznacznie mniejsza niż w spalinowych wariantach tego modelu. Jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy, autem miałem okazję przejechać się na Jurę Krakowsko-Częstochowską, jak i pojeździć trochę po Warszawie. I wydaje mi się, że jest to idealny samochód na trasę. Rewelacyjnie przyspiesza. Nie jest to jedna z tych hybryd, która po rozładowaniu akumulatora, no, że zaczyna grzeszyć mocą. Tutaj w ogóle tego nie czuć. Jest to auto wciąż bardzo szybkie. Możemy się czuć jako najszybsi na drodze. 367 koni mechanicznych to wciąż bardzo fajna ilość, tym bardziej, że mówimy tutaj o niemieckich koniach mechanicznych, a nie tak jak u niektórych chińskich producentów. Liczba koni niekoniecznie jest tożsama z przyspieszeniem i też tą mocą newtonometrami w trasie. Q5 Sportback był dobrym kompanem przez ten tydzień i muszę powiedzieć, że gdybym się decydował na SUV-a premium, to pomiędzy GLC a Q5 Sportback przy czystych wrażeniach z jazdy, pomijając względy estetyczne, bo to, co się komu podoba, to pewnie zdecyduje. Są to samochody bardzo sobie równe, zarówno jeżeli chodzi o technologię, jak i jakość wykończenia, jak i jakość brzmienia audio. Tutaj był Bang & Olufsen, który brzmi naprawdę bardzo porządnie. Miałbym sporą zagwozdkę, co wybrać. Prawdopodobnie zadecydowałaby tutaj też cena, gdyż za Audi Q5 Sportback w tej wersji, którą ja miałem, zapłacimy aż 431 910 zł. Jednak cena modelu bazowego z tym silnikiem zaczyna się od 335 tysięcy. Także podejrzewam, że Audi w ramach pokazania dziennikarzom pełnych możliwości tego samochodu po prostu go bardzo dobrze wyposażyła. To, co bym wybrał na pewno, to zawieszenie pneumatyczne w tym modelu. Naprawdę robi robotę. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego modelu i jakieś rolki, to zapraszam na moje social media. Możecie mnie znaleźć wszędzie jako Okiem Kierowcy. A ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: imediat.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Reklama.
5: Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: 97,1 FM, a posłuchajcie, co przygotowała dla Was Kasia Rodek.
2: W tym momencie będzie o długowieczności. Ze mną dr Zofia Małkowicz. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać właśnie o tej długowieczności, a impulsem do rozmowy jest raport Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Raport powstał na zlecenie Gedeon Richter. No i może zacznijmy właśnie od tej długowieczności. Czy dla nas jest to powszechne sformułowanie, w sensie słowo? Czy my to od razu wiemy, o co chodzi? Długowieczność?
3: No więc jeżeli chodzi o długowieczność, tak jak słuchaczki i słuchacze pewnie się zorientowali ostatnimi czasy, że o tej długowieczności jest coraz więcej. Można powiedzieć, że nawet panuje taka trochę moda na długowieczność. No i właśnie w ramach tego badania postanowiliśmy przyjrzeć się troszeczkę bliżej. Może nawet nie tyle, czy Polacy znają długowieczność, bo to słowo jest znane, ale co ono z nimi robi? Jak oni reagują na to samo hasło? No i właśnie jednym z takich pierwszych pytań, które zadaliśmy badanym, a dodam, że realizowaliśmy badanie na próbie reprezentatywnej dla Polski, czyli te wyniki, one w dosyć dobry sposób odwzorowują to, jak w danym momencie właśnie myślą Polacy. Pierwsze pytanie, które zadaliśmy, było takie to, co czujesz, kiedy słyszysz hasło długowieczność? No i taką ciekawostką jest to, że Polacy w większości, tam bodajże ponad 70%, wskazywało na emocje pozytywne. No i wszystko mogłoby się wydawać, no fajnie, długowieczność taka wspaniała sprawa, wszyscy żyjemy długo, zdrowo
2: i szczęśliwie
3: i jest ekstra, jak to w bajkach, ale w bajce nie żyjemy. No i w dalszej części ankiety badania jest, pada pytanie o to, co czujesz, kiedy słyszysz, kiedy myślisz o swojej starości. No i okazało się, że tam proporcje się odwracają, ponieważ ponad 60% Polaków wskazywało na emocje negatywne. Tych pozytywnych było zdecydowanie mniej. No i to był taki punkt wyjścia do analizy. Zastanawialiśmy się nad tym, o co chodzi. Dlaczego długowieczność brzmi dla Polaków pozytywnie, a własna starość już zdecydowanie mniej. No więc można powiedzieć, że rozmowy o długowieczności pełne są różnego rodzaju paradoksów.
2: Raport jest obszerny. Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Ja ten tytuł powtarzam, bo można sobie doszperać, bo to, co będziemy omawiać, to jest jakaś w ogóle mała część, mam wrażenie, tego wszystkiego. Naprodukowałaś bardzo dużo, przeanalizowałaś bardzo dużo danych. Powiedz mi, proszę, czy były jakieś zaskoczenia, jeżeli chodzi o ciebie, bo przypuszczam, że ludzie, którzy czytają, mogą być zaskoczeni, o tym będziemy pewnie za chwilę rozmawiały, a dla ciebie?
3: No, właściwie pierwszym zaskoczeniem było to zaskoczenie, o którym powiedziałam, czyli o tej takiej pozornej sprzeczności związanej z tym, że długowieczność fajnie, a własna starość to już nie, że jednak to, mimo że te dwa pojęcia odnoszą się do długiej perspektywy życia, to jednak robią coś innego ludziom. To było takie pierwsze dla mnie zaskoczenie. Drugie zaskoczenie wynikające z przekrojowej analizy danych, to znaczy właściwie w każdym pytaniu, które zadawałam w ankiecie, przyglądałam się też temu, jak odpowiadają, to jest jakby klasyczna taka analiza, przyglądałam się, jak odpowiadają różne grupy. No i okazało się, że w tych różnych pytaniach, na różnych etapach ankiety powtarza się pewien wzorzec. I pierwszą taką rzeczą, którą zaobserwowałam, było to, że najmłodsza grupa, czyli 18-29, odpowiada zdecydowanie inaczej. Czasami mniej optymistycznie, czasami bardziej, no nie wiem, wskazując na to, że ich sytuacja jest trudniejsza, właśnie spojrzenie na życie, na długowieczność ma mniej lekkości, że czują się trochę bardziej samotni, pewnie do tego sobie też jeszcze wrócimy. I to było dla mnie jakieś takie zastanawiające, że de facto złapałam się na własnych jakichś takich utartych przekonaniach, że myślałam, że najmłodsza grupa to tam będzie najwięcej optymizmu, entuzjazmu, zaangażowania, eksperymentowania, jakiejś swobody.
2: Taka beztroska grupa się wydaje po cyferkach, nie?
3: Tak, a okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. I że to najbardziej optymistyczną grupą, najbardziej pełną beztroski i osobami zadowolonymi z życia są najstarsi.
2: wesołe jest życie staruszka.
3: Być może. Tak to wygląda w danych, więc na pewno to było jedno z takich pierwszych zaskoczeń. To są takie rzeczy, których się nie spodziewamy, projektując po prostu badanie.
2: Pociągnę ten temat młodych ludzi. Ta grupa przebadanych 18-29. Czy zadałaś sobie pytanie, jakie są powody właśnie tego, że całkiem inaczej odpowiadają?
3: Okazało się, że w ogóle poza tym badaniem ankietowym, które realizowaliśmy w ramach tego raportu, robiliśmy też analizę danych zastanych, czyli już istniejących badań dotyczących długowieczności, czy właśnie z zakresu i socjologii, psychologii, różnych pokrewnych dziedzin też. I poszukiwaliśmy też tego, czy być może ten wzorzec już gdzieś się pojawił. I okazuje się, że to jest taka obserwacja, no właśnie, nie tylko z naszego badania. Mówi się o tym, że jest zmiana wzorca jakby ukształtnego dobrostanu. Czyli można powiedzieć, że dekady temu wyglądało to w ten sposób, że dobrostan u ludzi skrzyżowany z wiekiem wyglądał tak, że najwyższy był na początku życia, potem wraz z, znaczy na początku, jakby w pierwszych tam dwóch dekadach, następnie wraz z dojrzewaniem, no też z znojami życia codziennego, ten dobrostan był oceniany niżej, a następnie rósł z powrotem na starość. Teraz okazuje się, że to tak nie wygląda i te najmłodsze grupy odczuwają najniższą satysfakcję z życia, nie tylko w Polsce. To jakby w badaniach międzynarodowych zostało też wskazane. No i ma to związek z całym szeregiem różnych czynników od tego, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy, jak jesteśmy blisko, a może daleko, patrząc na udział technologii. Myśląc też o perspektywie katastrofy klimatycznej, ale też całego szeregu innych kryzysów politycznych, migracyjnych, czy też wojen, które nas otaczają. Można powiedzieć też, że ta najmłodsza dekada już, czy najmłodsza dekada dorosłych, czyli pomiędzy 18 a 29, wzrasta w trochę innych okolicznościach, aniżeli pokolenie odrobinę starsze, czyli 30-40-latkowie. Ja należę do tego pokolenia i myślę, że w czasie, kiedy miałam 20, 21, 25 lat, byłam po prostu karmiona wizją tego, że właściwie sky is the limit, mogę wszystko, wszystko zależy ode mnie, wiara w postęp, w rozwój, bez jakichś, nie wiem, większych zagrożeń. Te zagrożenia zaczęły się właściwie pojawiać w ostatnich 5-10 latach, tak trochę bardziej. I wyobrażam sobie to, na co patrzą najmłodsi dorośli. Jest to zdecydowanie mniej optymistyczny krajobraz, więc myślę, że tu jest cały szereg, splot różnych czynników, które na to wpływają.
2: Myślę, że tutaj warto jeszcze o tej samotności wśród młodych ludzi powiedzieć, bo ja, czytając raport, trochę się właśnie zdziwiłam tym, że no to jest ten moment w życiu, kiedy no teoretycznie, jak sobie myślimy o młodych ludziach, jest czas, żeby wyjść, i tych znajomych jest też dużo, bo to są różne środowiska, czy szkoła średnia, czy nowe znajomości, czy pracowe znajomości, więc teoretycznie jest szerokie spektrum życia towarzyskiego, a tymczasem czasem oni, młodzi dorośli, są samotni.
3: Tak. I właściwie porównanie jest takie, że w tej jakby ci najmłodsi dorośli biorący udział w badaniu, czyli to właśnie 18, tam 29, że prawie 30% z nich wskazało, że często lub od czasu do czasu czuje się samotnych. Również prawie 1/3 deklaruje, że nie do końca widzi sens życia. Trochę te wyniki, można powiedzieć, były dla mnie takie, no, zaskakujące to raz, ale też takie pełne troski i zmartwienia o najmłodszych. Co więcej, 69% z nich, czyli tam prawie 70%, chciałoby żyć ponad 80 lat, ale tylko ponad 40% wierzy, że tyle przeżyje. No można powiedzieć, że ten obrazek rysuje się tak, no, pesymistycznie to raz, ale taki właśnie, aż prosiłoby się, żeby trochę głębiej porozmawiać, żeby trochę dopytać więcej, no bo w samym badaniu ankietowym dostaniemy słupki, dostaniemy pewne zależności, które możemy pogłębiać, natomiast nie mamy tam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest. Widzimy, że tak jest, i z pewnością tutaj warto byłoby i zasięgnąć do innych badań, ale przede wszystkim myślę sobie, tak w ogóle, mówiąc to z anteny, żeby więcej o tym rozmawiać. Jak ktoś widzi swoje miejsce w życiu, sens, poczucie przynależności też do innych, do bliskich osób, ale też tych trochę dalszych, że to są bardzo ważne tematy do rozmowy, żeby zacząć się im po prostu przyglądać.
0: It's that feeling.

0: pojęcia nie mam dalej, ale melas.
1: To jest powtórka.
2: O długowieczności rozmawiamy w kontekście raportu Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. Ten raport powstał na zlecenie Gedeon Richter. Padły takie słowa kilka minut temu, trochę pesymistyczne o tych młodych dorosłych, ale może spróbujmy wyciągnąć pozytywy. Mm-hmm. Jak jest z bliskością? Czy ona jest ważna? Już nawet nie chodzi mi o tych najmłodszych ankietowanych, ale ogólnie, bo o długowieczności, o tym dobrostanie, o którym też mówiłaś, myślimy, jak mi się wydaje, tak bardzo szeroko. Mm-hmm. A ta bliskość, jak w tych wszystkich relacjach wygląda?
3: Chyba w ogóle zacznę od tego, że jednym z takich ważniejszych czynników, może predyktorów długowieczności, są dobre relacje i poczucie przynależności. Dlatego też chcieliśmy temu przyjrzeć się w badaniu. Może nie tyle chciałabym oceniać to, jaki jest stan, jaki jest, czy jest blisko, czy daleko pomiędzy Polakami, bo też myślę sobie o tym, że to badanie nie na tym się głównie koncentrowało, ale czymś, co było dla mnie też takie dosyć ważne przy analizie wyników, było to, że kiedy pytaliśmy badanych o to, jakie mają motywacje związane z długim życiem, czyli dlaczego chcieliby żyć długo, no i najważniejszą motywacją są relacje. To jest właśnie możliwość, nie wiem, cieszenia się wspólnymi chwilami z bliskimi, patrzenia, jak dorastają dzieci i wnuki, że okazuje się, że tak naprawdę długie życie samo w sobie, okej, ale najważniejsze jest to, żeby mieć je po prostu z kim przeżywać. Więc można powiedzieć, że te relacje są taką

0: pecha, czy otoczenie, czy jakieś, nie wiem, niezwiązane czynniki, ale pytaliśmy też o relacje. No i co ciekawe, tylko 5% osób wskazało relacje jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na długowieczność, więc można powiedzieć tak. Dla Polaków relacje są bardzo ważne, natomiast nie widzą tego powiązania, że to, jakie mamy relacje, czy czujemy się w nich dobrze, bezpiecznie, czy potrafimy też innym dawać to poczucie bezpieczeństwa, że to wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie.
1: A powiedz mi proszę, czy są różnice w postrzeganiu długowieczności, jeżeli chodzi o płcie?
0: To było dla mnie dosyć, to też było dla mnie zaskakujące, bo ja się spodziewałam dużo większych różnic, a okazuje się, że nie. Jeżeli chodzi o różnice między kobietami i mężczyznami, to de facto one głównie pokazały się w tym, jakie obszary są priorytetowe dla ludzi w danym momencie życia. Dla kobiet najważniejsze są relacje z najbliższymi. Tam było 40% wskazało ten obszar jako najważniejszy versus 30% mężczyzn. Sen i regeneracja był też trochę ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn.
1: Może po macierzyńskim.
0: Tak, tam była też różnica około 8%. Sposób odżywiania to też jakieś tam 7%, a z kolei dla mężczyzn, co ciekawe, największe znaczenie ma odpoczynek i czas wolny, 40%. Czyli to 40% u kobiet to jest, są relacje i czas najbliższymi, a dla mężczyzn to jest odpoczynek i czas wolny. I co ciekawe, nieco więcej uwagi niż kobiety poświęcają satysfakcji seksualnej. To pytanie było tak skonstruowane, że prosiłam o wskazanie bodajże chyba 3 najważniejszych obszarów w danym momencie życia. No więc to nie jest tak, że tylko dla 15% satysfakcja seksualna jest ważna, tylko że dla tych 15% jest czymś priorytetowym po prostu w danym momencie życia. Więc to są takie różnice. Ale też wydaje mi się, że warto jest powiedzieć o tym temacie odpoczynku jeszcze w takiej perspektywie, że to właśnie była kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła. No więc właśnie, jeżeli chodzi o temat odpoczynku, to żeby to zrozumieć, dlaczego on jest ważny, warto popatrzeć, co jest po drugiej stronie. To znaczy, wyszło w naszym badaniu, że 40% Polaków deklaruje, że są przemęczeni, tak w życiu codziennym, z dnia na dzień. I nieco więcej, czyli ponad połowa, nie regeneruje się mimo odpoczynku. Więc można powiedzieć, że Polacy są przepracowani, są przemęczeni i nic dziwnego, że najważniejszą rzeczą dla nich jest po prostu mieć przestrzeń na odpoczynek. Kiedy myślimy o tym w kontekście zdrowia, jakby kluczowe wydaje mi się też to, że jeżeli ludzie nie mają zasobów, znaczy nie regenerują się, nie odpoczywają, bo są przepracowani, to ciężko znaleźć jeszcze ten czas na jakąś dodatkową profilaktykę, diagnostykę. To spada gdzieś na koniec listy rzeczy do zrobienia, których jest ewidentnie dużo. Więc myślę sobie o tym, że też to badanie pozwala nam zobaczyć różne wyzwania związane właśnie z profilaktyką, diagnostyką, nie wiem, stylem życia, też takiej trochę innej perspektywie, że to jest nie tylko o tym, czy ktoś chce, czy ma wiedzę, bo z tego badania wiemy, że Polacy chcą, są bardzo zaangażowani w dbanie o swoje zdrowie, tam ponad oceniają to na skali od 0 tam do 10, że jak bardzo jesteś zaangażowany, mówią tam, że ponad 7. Więc to jakby barierą w dbaniu o zdrowie, no bo wiemy o tym, że Polacy chorują, jest cała masa chorób przewlekłych, które też skracają długość życia, więc o co tutaj chodzi? No więc kiedy popatrzymy na to w takiej perspektywie, że to nie jest kwestia tylko woli, ale tego, jak wygląda życie codzienne, na co mamy czas, na co nie mamy, z czym się ludzie mierzą, ale też na co mają środki finansowe, bo nie możemy rozmawiać o długowieczności bez też rozmawiania o ekonomii. To jest bardzo ważny element, bo i to też jest kolejna rzecz, która wychodzi z badania, że osoby gorzej uposażone, w trudniejszej sytuacji, one rzadziej się badają, diagnozują, mają więcej obaw związanych ze swoim zdrowiem. Dlaczego? No właśnie, zapytajmy się dlaczego. No jeżeli dostanę diagnozę, to czy będzie mnie stać na to, żeby podjąć dobre leczenie albo zrealizować kolejne badania? Więc okazuje się, że dbanie o zdrowie nie jest kwestią tylko i wyłącznie właśnie indywidualnej woli,

0: I długowieczność jest tak naprawdę też taką kwestią, o której warto jest rozmawiać w perspektywie systemowej. O tym, jak też wspierać tych, których na przykład nie stać na prywatne badania albo właśnie mają cały szereg obaw związanych z tym, że ich sytuacja materialna nie pozwoli im po prostu żyć tak dobrze, jakby tego chcieli. Więc tak, myślę, że to jest jeden z takich ważnych dla mnie wątków, który wybrzmiewa z tego badania, a który często w dyskusji o długowieczności jest po prostu pomijany.
1: Bardzo dużo wniosków, bardzo dużo wątków jest. Spojrzenie Polaków na długowieczność między deklaracjami a codziennością. O tym raporcie rozmawiałyśmy. On powstał na zlecenie Gedeon Richter, a rozmawiałam z dr Zofią Małkowicz. Dziękuję pięknie.
0: Dzięki.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Sportowy Campus.
1: Zaczynamy od Tour de France, gdzie Belg Tim Mellier z zespołu Soudal Quickstep wygrał siódmy etap, który zakończył się w Bordeaux. Kolarze pokonali płaską trasę przygotowaną idealnie pod sprinterów. Przez większość dnia... To był bałagan, ale udało mi się dojść do mety dzięki świetnej pracy zespołu. Tak mówił Belg na konferencji prasowej po siódmym etapie. Przez większość dnia na czele jechała dwuosobowa ucieczka z Baptisem Weistrofer i Jakubem Otrubą. Jednak peleton dogonił ich na 18 km przed metą. W klasyfikacji generalnej nie zaszły żadne zmiany. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar, który wyprzedza Jonasa Vingegaarda o 2 minuty i 42 sekundy. W sobotnim etapie kolarze podejmą rywalizację na 180-kilometrowej trasie z Périgueux do Bergerac. Jannik Sinner zagra o obronę tytułu na Wimbledonie. Lider światowego rankingu pewnie pokonał w półfinale Nowaka Djokovicia 3-0 w setach. Włoch od początku kontrolował przebieg spotkania, dominował w wymianach i nie pozwolił siedmiokrotnemu triumfatorowi londyńskiego turnieju rozwinąć skrzydeł. Serb ani przez moment nie znalazł sposobu na swojego rywala. W niedzielnym finale Sinner zmierzy się z Aleksandrem Zverevem. Niemiec w swoim półfinale bez większych problemów wygrał z Brytyjczykiem Arturem Ferry. Trener polskich siatkarzy zatwierdził skład kadry, która w najbliższym tygodniu rozegra 4 mecze w Chicago.
2: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować na finał i zrobić coś to na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczny test za tych, którzy forni sami.
1: To będzie fantastyczny test. Tak o nastawieniu przed następnym turniejem Ligi Narodów mówił selekcjoner polskiej kadry Nikola Grbić. W Chicago Polacy zmierzą się z wymagającymi rywalami kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Celem siatkarzy jest przypieczętowanie awansu do finałów w Chinach. Przed nami dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Półfinalistów wyłonią dzisiejsze starcia Norwegii z Anglią oraz broniącej tytułu Argentyny ze Szwajcarią. W piątkowym meczu drugim półfinalistą mundialu została Hiszpania, która pokonała Belgię 2-1. Dzisiaj jako pierwsi na boisko wyjdą Norwegowie oraz Anglicy. Początek ich meczów w Miami o godzinie 23 czasu polskiego. Później dojdzie do starcia Argentyńczyków ze Szwajcarami, które będzie rewanżem za potyczkę w 1/8 finału mundialu 2014.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Mamy 11.31. Na wiadomości zaprasza Alicja Stodulska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Prace remontowe w Alejach Jerozolimskich. Donald Trump grozi Iranowi, a Kuba po raz kolejny pogrążyła się w ciemnościach.
3: Wiadomości.
2: Ten weekend drogowcy prowadzą prace remontowe Alei Jerozolimskich od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymałe. Z kolei tramwajarze będą pracowali na przejeździe przez tory przy Emilii Plater. Prace te spowodują zmiany w ruchu dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej. Kierowcy ponownie przejadą przez tory przed końcem lipca. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Prezydent Donald Trump oświadczył, że rozejm z Iranem się skończył, ale jego administracja podejmie kontynuację negocjacji z Teheranem. Trump zagroził Iranowi kolejnymi atakami. We wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że jeżeli Iran przeprowadzi na niego zamach, kraj będzie przez rok systematycznie atakowany do czasu całkowitego zniszczenia. Była to jego odpowiedź na doniesienia, które wcześniej pojawiły się w mediach o rzekomym irańskim planie zabicia prezydenta USA. Doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej na Kubie. Powodem pogrążenia całego kraju w ciemnościach był brak paliwa w elektrowniach. Do takich dramatycznych sytuacji w kraju doprowadziły decyzje prezydenta USA dotyczące blokady dostaw ropy naftowej na Kubę. Ich głównym dostawcą paliw była Wenezuela do czasu wywiezienia prezydenta Maduro na początku tego roku, a naciski Trumpa spowodowały, że również Meksyk wstrzymał dostawy paliwa do tego kraju. Dzięki wsparciu władz Mazowsza dojdzie do budowy i modernizacji obiektów sportowych. Na Białołęce, Targówku, Żoliborzu, Ursynowie, Mokotowie, Bielanach i Pradze Południa. Jest to kontynuacja mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej.
4: Prawie 8 milionów na 8 projektów realizowanych na terenie naszego miasta na rozwój mazowieckiej bazy sportowej, czyli środki nie tylko na rywalizację sportową, ale przede wszystkim na rozwój zdrowia, aktywności sportowej i integracji sąsiedzkiej.
2: Mówiła Sylwia Lacek, radna województwa mazowieckiego. Dofinansowanie pokrywa modernizację obiektów sportowych, dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy też poprawę zaplecza szatniowo-sanitarnego.

zapalonej głowie. Zjedzmy parę łysiczek szejkiem w Goleniowie. Zamiast do Francji w Alpy na narty. Jedźmy do Mrągowa na festiwal kar.

0: siedzi nas czworo.
1: A ejo, Kanik, słuchaj, jesteśmy w Greenpointzie, a jest Martin, a jest Nacho, jest Korczo. Jest Martin, stary i Lukas. Lukas ma furę i jedzie na górę, więc mam, a, zrumowało. Mamy podwózkę.
0: Się boją obo-

0: siedzi nas czworo.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Reklama.

Już po godzinie 12 na falach Radia Campus już za chwilę przeniesiemy się na południe Republiki Mołdawii, gdzie znów i ze szczególną siłą rozgorzał spór pomiędzy władzami w Kiszyniowie a jedną z dwóch mołdawskich autonomii. To za kilka minut. Ja nazywam się Max Walewski, a słuchacie audycji Linia Wschodu.

0: Z nami dr Piotr Oleksy z Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiamy dzisiaj o Gagauzji i o sporze pomiędzy tym terytorium, autonomią funkcjonującą w obrębie Republiki Mołdawii, a władzami w Kiszyniowie. Sporze, który ma wiele odsłon i o nich także dzisiaj porozmawiamy. Natomiast najpierw o samej autonomii, bo jest to obszar położony na południu Republiki Mołdawii, natomiast też nie jest to obszar jednolity. Jak to dokładnie wygląda?
1: Tak, autonomia jest położona na południu Republiki Mołdawii, ale nie jest to obszar zwarty, tak można powiedzieć. To znaczy teren autonomii jest podzielony, można powiedzieć, na takie trzy wyspy dzielone od siebie, które ze sobą nie stykają, no i po prostu na tym terytorium takich tych trzech, powiedzmy, wysepek na południu Mołdawii funkcjonuje autonomiczne terytorium Gagauzji, Gagauz-Jeri, bo tak się nazywa w pełni formalnie ta autonomia.
0: Siedziba w Komracie.
1: No, siedziba władzy jest w Komracie i Komrat jest też stolicą autonomii. Oprócz tego mamy tam jeszcze dwa miasta, to jest Vulkanesti i Chaderunga. Natomiast pozostałe miejscowości to już są wioski. Autonomia to nie jest duży ani obszar tak naprawdę, ani też to nie jest duży potencjał ludnościowy, bo ludność Gagauzji to jest około 5% mieszkańców Republiki Mołdawii.
0: Zwykle, gdy rozmawiamy o w pewien sposób rodzących konflikty obszarach Mołdawii, to koncentrujemy się na Naddniestrzu, natomiast o tej autonomii, o legalnej autonomii rozmawiamy trochę rzadziej. Kiedy w ogóle autonomia ta powstała i dlaczego?
1: Tak, autonomia gagauska i powiedzmy to napięcie, a czasami spór między autonomią a władzami centralnymi, no z oczywistych powodów no, jest takim w cieniu niejako konfliktu naddniestrzańskiego. Między innymi dlatego, że tutaj nie doszło do konfliktu zbrojnego nigdy i też nie doszło do... Tam nie ma jednostek wojskowych rosyjskich czy jakichkolwiek innych. Ale autonomia zrodziła się mniej więcej w tym samym czasie, można powiedzieć, co Naddniestrze. To znaczy, kiedy Mołdawia wychodziła ze Związku Radzieckiego, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, raczej tak powiedzmy. I w Mołdawii do władzy doszedł Mołdawski Front Ludowy, można powiedzieć, przejął w dużej mierze władzę, czyli takie ugrupowanie, ruch o charakterze narodowościowym, a można by powiedzieć też nawet nacjonalistycznym i kierunkowanym w stronę zjednoczenia z Rumunią w pewnym okresie, ale przede wszystkim ruch o charakterze narodowym, tutaj się tego trzymajmy, no to w tych regionach, gdzie silniejsza była o wiele tożsamość radziecka, wtedy byśmy powiedzieli, teraz byśmy mogli powiedzieć rosyjska, no odezwały się takie głosy sprzeciwu, czy też kontrruchy i takimi regionami przede wszystkim było Naddniestrze, a z drugiej strony była to też Gagauzja, czyli południe kraju, zamieszkiwane przez Gagauzów. I teraz trzeba powiedzieć, kto to jest. To jest grupa etniczna, niewielka, bo około 100 tysięcy ich mieszka w Mołdawii. Można by też nawet nazwać pewnie Gagauzów niewielkim narodem, który to jest taką historyczną ciekawostką, bo ich język jest językiem turkijskim i nawet jest dosyć zbliżony do współczesnego języka tureckiego, a z drugiej strony oni wyznają prawosławie, chrześcijaństwo prawosławne i są do tej wiary bardzo mocno przywiązani w rozumieniu tożsamościowym i symbolicznym, niekoniecznie jeśli chodzi o uczęszczanie do cerkwi czy o dogmaty wiary. Więc mamy takich, powiedzmy, prawosławnych Turków, którzy trafili na tę ziemię w drugiej połowie XIX wieku jako emigranci czy też wychodźcy z Imperium Tureckiego z regionu Dobruży, to jest północno-wschodnia Bułgaria, wybrzeże Morza Czarnego. Oni ze względu na prześladowania religijne w Imperium Osmańskim szukali sobie innego miejsca do życia. Społeczność rolnicza, można powiedzieć, przeniosła się kawałek dalej, kawałek na północ, właśnie do południowej Pesarabii. W Imperium Rosyjskim ich wiara nie była w żaden sposób przeszkodą. I przez bardzo długi czas Gagauzi funkcjonowali gdzieś tak, powiedzmy, no, w ramach takiej bezaramskiej mieszanki etnicznej. To była społeczność bliska też właśnie Bułgarom pod wieloma względami, a tam Bułgarzy też żyją w południowej Bezarabii. Także to gdzieś tam ich również taka tożsamość, powiedzmy, to było wspólna, to było gdzieś na poziomie takiej tożsamości etnokulturowej. W zasadzie ten lata 90. XX wieku to jest ten moment, kiedy budzi się ta współczesna gagauska tożsamość i ona jest właśnie budowana w opozycji do tożsamości rumuńskiej, powiedzmy, rumuńskiej tożsamości narodowej promowanej w tym okresie na terenie Republiki Mołdawii. I Gagauzi bardzo mocno opierają wtedy swoje przywiązanie do tego poczucia, że jesteśmy kimś odrębnym właśnie na tym języku tureckim, a z drugiej strony prawosławiu, oraz bardzo pozytywnym stosunku do Związku Radzieckiego i Rosji już później. Dochodzi do konfliktu, to znaczy w Komracie zostaje ogłoszona właśnie Republika Gagauzka, to jest takie efemeryczne, powiedzmy, państewko, które no w 100% nigdy nie zaistniało, ale miało już jakieś tam swoje organy, próbowało funkcjonować jako takie mikropaństewko ze swoimi władzami. W 1994 roku dochodzi do porozumienia między władzami w Kiszyniowie, między władzami centralnymi a liderami tego ruchu gagauskiego i powstaje autonomia gagauska. To jest, powstaje dokument prawny, który określa funkcjonowanie tej autonomii. Gagauzi uzyskują odrębność w zakresie w kwestiach edukacji, w pewnym stopniu również w kwestiach ekonomicznych, bo część podatków zostaje na miejscu i jest do wykorzystania przez władze Gagauzji, a także możliwość wyznaczania swoich organów, szefów policji lokalnej na przykład i tak dalej. Gagauzi przede wszystkim też uzyskują wtedy swoje władze, czyli na czele autonomii staje Baszkan, taki ma tytuł najwyższy przedstawiciel autonomii, który jest zarazem szefem władzy wykonawczej oraz jest też władza uchwałodawcza, ustawodawcza, prawodawcza, powiedzmy, i to jest Zgromadzenie Narodowe Gagauzji liczące 35 deputowanych.
0: I wybierane także w wyborach lokalnych.
1: Tak jest.
0: I z wyborami lokalnymi władze w Komracie mają pewne problemy. Ich przyczyny, jak i przyczyny całego sporu z władzami centralnymi Mołdawii, doktora Piotra Oleksego jeszcze dopytam.

0: Rozmawiam z doktorem Piotrem Oleksem o trudnej współpracy pomiędzy władzami w Kiszyniowie, a znajdującą się na południu Mołdawii Republiką Gagauską. Gdy chcielibyśmy przejechać z tej integralnej, powiedzmy, części Republiki Mołdawii do Gagauzji, to zobaczymy duży kontrast związany przede wszystkim z tym innym podłożem etnicznym. Natomiast to historyczne przywiązanie do Rosji jest tam także widoczne w języku, bo język gagauski nie jest wcale aż tak często w autonomii używany.
1: Tak, zgadza się. Język gagauski nie jest tak często w autonomii używany. Szczerze mówiąc, to on tak na poziomie takim codziennym jest używany w zasadzie tylko w małych miejscowościach, gdzieś tak na wsiach, w tych miastach i wszelkich instytucjach publicznych. Językiem codziennym jest język rosyjski i Gagauzi bardzo mocno mówią o swoim przywiązaniu również do języka rosyjskiego, co jest takim swoistym paradoksem. Tutaj jest, to jest dosyć taka smutna historia, bo kiedy ja pierwszy raz byłem w Gagauzji w 2008 roku, to gagauski był jeszcze bardziej powszechny niż teraz, tak? Także jakby można powiedzieć, że autonomia nie sprawdziła się pod względem tej swojej najważniejszej funkcji, czyli zachowania tożsamości i języka gagauskiego. Lata funkcjonowania autonomii nie przyczyniły się do jego rozwoju, mało tego, doszło do sytuacji, w której on jest jeszcze rzadziej używany i jeszcze mniej używany niż było to 20 lat temu. Ja bym się odniósł do tego, co pan powiedział na wstępie, do tego kontrastu, który gdzieś tam możemy widzieć między Mołdawią a Gagauzją, bo szczerze mówiąc, ja go tak dużego kontrastu nie dostrzegam. Był okres, kiedy Gagauzja była najbiedniejszym regionem Mołdawii, chyba statystycznie dalej tak jest, ale to aż tak się nie przekłada na stan dróg czy stan infrastruktury publicznej. Jadąc z Mołdawii do Gagauzji drogami głównymi zobaczymy jakieś tam znaki czy jakieś takie monumenty, które nam obwieszczają to, że wjeżdżamy na terytorium Gagauzji, ale te różnice etniczne nie są tak bardzo silne. To nie jest tak, że Gagauzi się jakoś inaczej ubierają niż Mołdawianie. To nie jest tak, że Gagauzi jakoś tak bardzo odróżniają się też fizycznie. Po prostu, że jadąc z Kiszyniowa na południe do Komratu, będziemy słyszeć więcej języka rosyjskiego niż w Kiszyniowie i to jest ta różnica, ale więcej języka rosyjskiego też usłyszymy na przykład na skrajnie północnych regionach tego kraju, więc jakby tak na poziomie takim, że tak powiem, wizualnym, na pierwszy rzut oka, to te różnice wcale nie są jakoś tak mocno widoczne.
0: Różnice są widoczne na poziomie politycznym. Przykładowo, gdy spojrzymy na wyniki jeszcze niedawnego referendum dotyczącego planów przystąpienia Mołdawii do Unii Europejskiej, to wyniki te są zupełnie inne. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali jeszcze trochę o tym sporze, który toczy się pomiędzy władzami w Komracie, a władzami centralnymi w Kiszyniowie, który w ciągu kilku ostatnich lat przybrał na sile. Na czym polegają główne osie konfliktu?
1: Tu by można to rozłożyć na dwie warstwy, warstwę formalną i taką, powiedzmy, bardziej realną problematykę polityczną. W warstwie takiej formalnej to dotyczy właśnie w zakresu funkcjonowania autonomii, prawa autonomii, tego, co ta autonomia może robić w ramach państwa mołdawskiego. A w wymiarze politycznym to chodzi tu o dwie rzeczy, o Rosję i o korupcję polityczną. To znaczy władzę w autonomii kilka lat temu udało się przejąć grupie związanej z Ilanem Shorem, to jest oligarcha, były oligarcha mołdawski, który był jednym z głównych architektów tak zwanej kradzieży stulecia, czyli sytuacji, w której w 2014 roku w ciągu trzech dni z mołdawskich banków zniknął miliard dolarów.
0: I dodajmy, że mówimy tutaj o kraju, w którym mieszka według różnych szacunków od 2,5 do 3 milionów osób i którego PKB jest mniejsze około 50-krotnie od PKB Polski, więc gdyby zastosować tutaj taki prosty przelicznik według właśnie produktu krajowego brutto, to w polskich realiach proporcjonalna kradzież wynosiłaby około 200 miliardów złotych, więc trudno dziwić się, że władze Mołdawii Ilana Shora poszukują, natomiast nie ogranicza mu to jakoś szczególnie instrumentów wpływu na Gagauzję i o nie doktora Piotra Oleksego dopytam za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: 12.30, Alicja Stodulska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: 83. rocznica rzezi wołyńskiej. Donald Tusk zapowiada mur pamięci. Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym.
3: Wiadomości.
2: 11 lipca jest dniem Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej odwiedził ukraińską Ołykę.
4: Jako przedstawiciel państwa polskiego, jako przedstawiciel rządu polskiego przybywam, żeby wspólnie oddać hołd, cześć i dać świadectwo pamięci o tych, którzy w męczeńskiej śmierci swą krew oddali. 83 lata temu ta ziemia spłynęła krwią niewinnie przelaną.
2: Według badaczy łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na portalu X zapowiedział powstanie muru pamięci.
5: Ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane w grobach. Ich rodziny czekały na to ponad 80 lat. Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
2: Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W razie powstawania jest powołane 3 lata temu Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. O zbrodni przypominają także pomniki i tablice w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Gdyni i Krakowie. Trwa ewakuacja górników w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku, gdzie wystąpiły wstrząsy. Dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź Mirosław Kuk poinformował polską agencję prasową, że tego typu wstrząsy pojawiają się regularnie, ale ten z rana był wyjątkowo silny i określany jako powyżej 4 stopnia Richtera. Uznaje się, że wstrząsy o takiej magnitudzie są niegroźne dla infrastruktury, ale odczuwalne dla ludzi i w warunkach kopalnianych uważane za silne. Kibice piłki nożnej mają szansę na niezwykłą pamiątkę z mundialu. FIFA oferuje na swojej stronie internetowej murawę ze stadionu MetLife w New Jersey, gdzie mistrzostwa zakończą się 19 lipca. Szacowane ceny wahają się między 450 do nawet 3000 dolarów. Fragmenty murawy trafią do nabywców po finałach. FIFA spodziewa się zarobić ponad 11 milionów dolarów ze sprzedaży. Najdroższy element murawy będzie zawierał replikę biletu ze złotym grawerunkiem, replikę miniaturowej piłki Mistrzostw Świata i trofeum dla mistrzów wykonanego ze szlifowanego kryształu.
6: Wyobrażasz sobie nigdzie nie uciekać?
7: Nic nie wiem, nic nie słyszałam. To był surprise, niespodzianka.

0: Amsterdam, na koniec świata, Mińsk, Warszawa, wszędzie jestem sama.
1: Nikt z naszych rodziców, dziadków, babci, przebabci i wcześniej nie wiedział o tym nawet.
2: A wracamy do rozmowy z doktorem Piotrem Oleksem o kryzysie politycznym w Gagauzji, znajdującej się na południu Republiki Mołdawii Autonomii. Rozmawialiśmy o Ilanie Szorze, oligarsze, który jest poszukiwany przez władze Mołdawii ze względu na kradzież stulecia, tak zwaną kradzież stulecia, gdy 12 lat temu wyprowadził z mołdawskiego systemu bankowego ponad 10% ówczesnego PKB kraju, który jednak dysponuje pomimo to z zagranicy pewnymi instrumentami wpływu na sytuację polityczną, w szczególności w Gagauzji. Na czym te instrumenty wpływu polegają?
3: On obecnie, tenże oligarcha, jest również działaczem politycznym. On jest obecnie poszukiwany przez mołdawski wymiar sprawiedliwości, jest również objęty amerykańskimi i unijnymi sankcjami i mieszka w Rosji i z Rosji stara się animować siły prorosyjskie, siły polityczne w Mołdawii, działając w dużej mierze metodami korupcji politycznej, to znaczy płacąc za głosowanie, rozdając też upominki, czy też pomoc taką, powiedzmy, bytową, żywność i tak dalej. I tymi metodami przede wszystkim udało mu się zdobyć, wprowadzić na stanowisko Baszkana poją kandydatkę, Jewginię Gucu, która zanim startowała w tych wyborach była kompletnie nieznana opinii publicznej, ale udało ją się wprowadzić na to stanowisko. Udało mu się też metodami korupcyjnymi zdobyć kontrolę nad większością deputowanych Zgromadzenia Narodowego w Gagauzji. Te narzędzia były używane do walki politycznej z proeuropejskim rządem w Kiszyniowie. No i tu doszło do o tyle absurdalnej sytuacji, że pani Jewginia Gucu została aresztowana w związku z zarzutami, potwierdzonymi zarzutami korupcyjnymi. Obecnie znajduje się w więzieniu. Nie sprawowała funkcji Baszkana na tyle długo, że jej mandat wygasł. I w tym momencie Gagauzja nie ma Baszkana i trzeba rozpisać nowe wybory. Natomiast jest jeszcze bardziej absurdalna sytuacja ze Zgromadzeniem Narodowym Gagauzji, bo deputowani tego zgromadzenia troszeczkę sami zaplątali się we własnej grze, zmieniając strukturę lokalnego organu wyborczego, który organizuje wybory na terenie autonomii. Zmienili również jego nazwę w taki sposób, że mołdawskie Ministerstwo Sprawiedliwości podważyło, że tak nie może się nazywać ta instytucja. Chodzi o to, że on nie może się nazywać Centralnym Komitetem Wyborczym, tak samo jak nazywa się ta centralna w skali kraju. I doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że wygasł mandat poprzedniego Zgromadzenia Narodowego Gagauzji i jednocześnie nie powołano instytucji nowej, na nową instytucji organizującej wybory. I można powiedzieć, nie ma starego parlamentu, a nie ma kto zorganizować wyborów do nowego. No i w to wszystko, w ten cały spór teraz, można powiedzieć, z taką gracją słonia w składzie porcelany, a może kogoś, kto, albo z gracją kogoś, kto wchodzi z kijem baseballowym do pomieszczenia, wszedł Sąd Konstytucyjny Mołdawii, który rozważając te kwestie, starając się ułożyć, podważył w zasadzie wiele praw autonomii. Znaczy podważył to, czy autonomia ma prawo właśnie, władze autonomii mają prawo wyznaczać szefów policji funkcjonującej na terenie autonomii, czy mają prawo posiadać własne organy wyborcze, czy mają prawo organizować samodzielnie wybory i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ten spór polityczny, u którego podłoża leżała kwestia polityki zagranicznej, czyli jakby sympatii wobec Rosji i korupcja, przeszedł w głęboki spór instytucjonalny. I ja mam wrażenie, że obecnie władze centralne w Kiszyniowie doszły do wniosku, że Gagauzja nieustannie stanowi dla nich problem. Jest też właśnie takim podłożem dla działań korupcyjnych, przestrzenią dla działań korupcyjnych tego typu oligarchów jak Ilan Szor. I to stanowi zagrożenie dla państwa mołdawskiego, dla jego europejskiej drogi i dla jego tak naprawdę odporności na działania Rosji. I władze centralne, w tym i wymiar sprawiedliwości, myślę, wydaje mi się, dążą do tego, żeby ograniczyć prawa autonomii, te ich prawa polityczne, powiedzmy, i autonomię ograniczyć w zasadzie do takich kwestii kulturalnych, edukacyjnych i w jakimś sensie może tylko gospodarczych.
2: Władze Mołdawii mają czym się martwić, biorąc pod uwagę próby wpływania na sytuację polityczną ze zewnątrz, głównie ze strony Federacji Rosyjskiej. O tych sposobach i także przepływach finansowych, które są z tym związane, z doktorem Piotrem Oleksym, porozmawiam jeszcze za kilka minut.

0: Rozmawiam z doktorem Piotrem Oleksym o sytuacji politycznej w znajdującej się na południu Mołdawii autonomii gagauskiej. Rozmawialiśmy o instrumentach wpływu, które mają poszukiwani przez mołdawskie organy ścigania oligarchowie, ale także Federacja Rosyjska. Mówimy tutaj między innymi o przepływie pieniędzy i pieniądzach, które od przynajmniej 2 lat szerokim strumieniem płyną do Gagauzji.
1: Tak, tak. Te mechanizmy korupcji politycznej używane przez Ilhana Szora są, ich próba jest wykorzystywana w różnych regionach kraju. Gagauzja stała się tutaj najbardziej podatnym, można powiedzieć, na to działanie obszarów. Z różnych przyczyn, między innymi ze względu na swoją naturalną sympatię wobec Rosji, bo Gagauzi faktycznie są bardzo prorosyjscy. A z drugiej strony należy na to, że słabe przywiązanie do mołdawskiego państwa i z trzeciej też również na duże przestrzenie ubóstwa, które tam funkcjonują.
0: Mówimy tutaj między innymi o umowie podpisanej właśnie jeszcze przez Jewginię Gutul w 2024 roku w Moskwie, która umożliwia mieszkańcom Gagauzji zakładanie kont w rosyjskim banku Promsvyazbank. Czy te pieniądze nadal płyną właśnie tutaj tak szerokim strumieniem, jak płynęły jeszcze 1,5 roku temu?
1: Nie, obecnie nie, bo nie ma takiej potrzeby ze strony Rosji. Te pieniądze płyną, czy mogą popłynąć wtedy, kiedy będą w Mołdawii wybory i Rosja i Ilhan Szor będzie chciał wykorzystać głosy Gagauzów do tego, żeby głosowali w ten lub inny sposób, więc to jest jakby czysto instrumentalnie używane wtedy, kiedy jest to Rosji potrzebne.
0: I można się spodziewać, że w razie potrzeby kolejne, 400 zł miesięcznie może popłynąć do mieszkańców Gagauzji.
1: Tam nie było takiej sytuacji, żeby Gagauzi dostawali od Rosji jakąś taką regularną dopłatę do pensji czy coś takiego. To były takie, można powiedzieć, jednorazowe, tak, w sytuacji, tak jak mówię, kiedy politycznie było to potrzebne.
0: Chciałbym jeszcze porozmawiać na koniec o tych perspektywach, które wyłaniają się po rozstrzygnięciu Sądu Konstytucyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia Ludowego Gagauzji jeszcze przed rozstrzygnięciem Sądu Konstytucyjnego zapowiedział, że kolejna próba przynajmniej przeprowadzenia wyborów lokalnych odbędzie się 15 listopada tego roku. Jak rozumiem, w świetle tego rozstrzygnięcia, w świetle wyroku nie mają prawa w tej formie się odbyć.
1: No tak, w tej formie nie, ponieważ decyzja Sądu Konstytucyjnego zakłada, że należałoby zmienić tą ustawę, która określa funkcjonowanie autonomii gagauskiej, a i tutaj jest paradoks, żeby ją zmienić, to potrzebne jest Zgromadzenie Narodowe. I teraz nie jest jasne, czy ma to zrobić stare zgromadzenie.

0: Rafał Gagauzi właśnie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: I ja także już się z wami żegnam. Kończymy dzisiejszą linię wschodu, a na koniec zachęcę was jeszcze do tego, by we wolnym czasie, jeśli chcielibyście posłuchać czy tej, czy poprzednich rozmów o tym, co dzieje się na wschodzie, do zajrzenia do podcastu Linia Wschodu na stronie Radia Campus, na platformach streamingowych. Poprzednie rozmowy są dostępne, więc zapraszam. Ja nazywam się Max Walewski i mówię wam już do usłyszenia.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.
2: Think everyone for stepping out tonight.

0: 97,1 FM.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.
1: You locked into the sounds. One 108.9.

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten post.

bo za nim na lądopr dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądopr dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
3: Autopromocja.
5: Minęła 13.30, Alicja Stodulska.
3: Akademicki Radio Campus.
5: Pożar w Hiszpanii, wielka ewakuacja w Chinach, a na koniec sport.
3: Wiadomości.
5: Ekstremalne upały przetaczające się przez zachodnią Europę przyczyniły się do pożarów w Los Galardos, gminie w prowincji Almeria w Andaluzji na południu Hiszpanii. Według hiszpańskiego ministra do spraw zdrowia i sytuacji kryzysowych Andaluzji, a zarazem szefa akcji ratunkowej, sytuacja w prowincji pozostaje ekstremalnie trudna. Zginęło 12 osób, a kolejne 23 osoby uznaje się za zaginione. Większość lub wszystkie ofiary pożarów w Andaluzji to obcokrajowcy, którzy opuścili wyznaczone drogi ewakuacyjne i znaleźli się na niebezpiecznych trasach. Na wschodnim wybrzeżu Chin funkcjonariusze ewakuowali ponad 600 tysięcy osób przed uderzeniem potężnego tajfunu Bawi, który jutro nad ranem ma dotrzeć do lądu. Chiny szykują się na załamanie pogody. Tajfun uderzył już w południową Japonię, przy czym pozbawił prądu 18 tysięcy budynków na Okinawie. Na Tajwanie władze zamknęły szkoły, prewencyjnie ewakuowali 14 tysięcy osób i odwołali blisko 1200 lotów. Według ekspertów tajfun Bawi, którego rozpiętość chmur obejmuje obszar większy od powierzchni Francji, zawdzięcza swoje ogromne rozmiary rekordowo nagrzanym wodom Pacyfiku. Wakacyjny autobus wyjedzie na ulicę Warszawy. Jak przekazał Zarząd Transportu Miejskiego, wybrane wakacyjne weekendy pasażerowie skorzystają z takich atrakcji jak animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci oraz fotopunkty do robienia zdjęć. Trasa wakacyjnego autobusu połączy popularne miejsca i atrakcje stolicy. Od bulwarów Wiślanych i terenów rekreacyjnych nad Wisłą, po Powiśle, Saską Kępę, Śródmieście i Starówkę. Przejazd będzie bezpłatny. Szczegóły na stronie Warszawa Nasze Miasto.
3: Sportowy Campus.
5: Do niedzieli w Starych Babicach na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego będą rozgrywki najważniejszego w tym roku wydarzenia w polskim krykiecie, czyli turnieju Euro T20 Cup Poland. Obok gospodarzy grają w nim Islandia, Litwa i Łotwa. W czasie turnieju mecze mają ograniczoną liczbę do 20 serii, w których rzuca się piłki i rozgrywki trwają średnio około 3 godzin.
3: Radio Campus. Same sztosy.
6: Yo Rico, you ready for the show tonight? So dark.
7: Yeah, I'm ready, bro.
6: I what's that big tune playing in the background?
7: Somebody tell them.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Karol Nawrocki na obchodach w województwie podkarpackim. Piłkarska ekstraklasa, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: W Radróżu w województwie podkarpackim rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II RP. Prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie przed uczestnikami obchodów.
5: Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poety Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów.
3: Prezydent złożył wieńce przy pomniku pomordowanych mieszkańców oraz na symbolicznym grobie rodziny Romaników i Stefana Gołębia. Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy zaprasza na kolejną odsłonę pokazów plenerowych z cyklu Halo Kino Tęcza. Reporter naszego Radia Campus Michał Dorobisz sprawdził, co organizator przygotował na letnie seanse.
6: Z racji tego, że mamy stulecie pana Andrzeja Wajdy. W czwartki jest pan Andrzej Wajda, a we wtorki mamy współpracę z festiwalami, takimi jak na przykład MDAC, Against Gravity. Mamy też Let's Dog, który jest naszym festiwalem. Bipolar, Herdox, Afrykamera, Ukraina Festival, Film Forum czy Warszawski Festiwal, który będzie na samym końcu.
3: Bezpłatne pokazy będą na dziedzińcu w przepięknym i zielonym otoczeniu parku imienia Żołnierzy Żywiciela na Żoliborzu.
4: Sportowy Campus.
3: Piłkarze Lecha Poznań pokonali 10. drużynę czeskiej ekstraklasy Bohemian z Praga z wynikiem aż 4-0 w meczu kontrolnym rozegranym na zgrupowaniu we Wronkach. Mistrzowie Polski wcześniej wygrali 3-1 z FK Żelazierne pod Brezowa. To był drugi i jednocześnie ostatni przed nowym sezonem sparing podopiecznych Nilsa Fredriksena, którzy już zakończyli 2-tygodniowe zgrupowanie.
4: Pogoda.
3: IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw. Podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują do godziny 19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1003 hektopaskale i przewiduje się jego spadek.
7: Cieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju, gdzie ta temperatura wzrośnie do 24 do 27 stopni. Centrum termometry wskażą przeważnie 21-24, natomiast na północy i północnym wschodzie nadal utrzyma się to chłodniejsze powietrze z temperaturą poniżej 20 stopni.
3: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Pogoda będzie dość zmienna. Temperatura maksymalna w stolicy wyniesie 21 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z miejscowymi przejaśnieniami przelotnymi opadami deszczu. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby z kierunku północno-zachodniego.
4: Campus. Akademicki Radio Campus.
8: This is John Carter from Beats People Music, and right about now you're locked into a mix by myself on Warsaw's finest music station, Radio Campus 97.1.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.
5: Zbliża się 15.30. Na serwis zaprasza Alicja Stodulska.
4: Akademicki Radio Campus.
5: 83. rocznica rzezi wołyńskiej. Polacy jednymi z najstarszych społeczeństw na świecie. A na koniec sport.
4: Wiadomości.
5: 11 lipca jest dniem Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Upamiętnia on rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli z 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej odwiedził ukraińską Ołykę.
6: Jako przedstawiciel państwa polskiego, jako przedstawiciel rządu polskiego przybywam, żeby wspólnie oddać hołd, cześć i dać świadectwo pamięci o tych, którzy w męczeńskiej śmierci swą krew oddali. 83 lata temu ta ziemia spłynęła krwią niewinnie przelaną.
5: Według badaczy łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na portalu X zapowiedział powstanie muru pamięci.
7: Ciała nie zostały wcześniej godnie pochowane w grobach. Ich rodziny czekały na to ponad 80 lat. Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
5: Mur pamięci będzie kolejnym upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. W fazie powstawania jest powołane 3 lata temu Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. O zbrodni przypominają także pomniki i tablice w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Gdyni i Krakowie. Urząd Statystyczny w Warszawie zaprezentował szacunkowe dane za poprzedni rok, które wskazują, że Polska mierzy się z pogłębiającym się spadkiem liczby ludności oraz dynamicznym procesem starzenia się społeczeństwa, przy czym wyprzedza pod tym względem średnią europejską. Dane wskazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na ten trend jest malejąca liczba żywych urodzeń. W ocenie analityków Polska staje się jednym z najstarszych społeczeństw na świecie. Mediana wieku w naszym kraju wynosi obecnie trochę ponad 43 lata, co sprawia, że statystycznie Polak jest starszy od typowego Europejczyka, którego mediana wieku wynosi nieco ponad 42 lata. Kluczowym wyzwaniem demograficznym pozostaje współczynnik dzietności, który w Polsce spadł do poziomu 1,7. Jest to jeden z najniższych wyników w zestawieniu globalnym.
4: Sportowy kampus.
5: Przechodzimy do piłkarskich mistrzostw świata, gdzie przed meczem z Norwegią wśród analiz angielskich komentatorów przeważają optymistyczne tony. Anglia zapowiada się na faworyta starcia z Norwegią. Erling Haaland, zdobywca 7 goli w 4 pełnych meczach turnieju, stanie naprzeciwko Harry'ego Kane'a, który strzelił 6 bramek w 5 spotkaniach. To pojedynek dwóch najskuteczniejszych aktywnych strzelców na tym mundialu. Dobre nastawienie ma kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane, który wypowiedział się na przedmeczowej konferencji FIFA. Z naszego punktu widzenia musimy być w jak najlepszej formie, zarówno w obronie, jak i w ataku. Wcześniej odnieśliśmy naprawdę dobre zwycięstwo, ale wciąż mamy pole do poprawy i myślę, że nadszedł czas, aby pokazać to w ważnym meczu ćwierćfinałowym na arenie międzynarodowej. Jedyny niepokój budzi pogoda. Według prognoz temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni. Start spotkania o godzinie 23 czasu polskiego w Miami.
4: Radio Campus.
8: This is John Carter from Beats People Music, and right about now you're locked into a mix by myself on Warsaw's finest music station, Radio Campus 97.1.

0: Radio Campus.
1: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radio Campus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pan Kuba.
2: Jest pan Kamil.
1: Dzisiejszy program poświęcimy temu, co ma się wydarzyć, ale o czym jeszcze nie do końca wiemy i cała ta audycja będzie pod znakiem jednego dużego znaku zapytania. Rozumiem.
2: I wykrzyknika też takiego trochę może.
1: I wykrzyknika też, ponieważ no nie poruszaliśmy w tym jakby do tego momentu tematu GTA 6 na antenie Radia Campus, bo trochę nie było wiadomo co, gdzie, po co, na co i dlaczego.
2: Kiedy?
1: Oczywiście masę innych redakcji bazuje na tym, ale my jesteśmy inni.
2: Jesteśmy wyluzowani.
1: Czekamy. Możemy sobie na to pozwolić, żeby mówić o rzeczach w tym momencie, w którym zdecydujemy, że jest to odpowiedni moment do mówienia o tych rzeczach, a nie wtedy, kiedy buchają jakieś informacje, które są niepopotwierdzane, nie wiadomo po co, na co, dlaczego, kto z kim, na co i tak dalej.
2: Tak.
1: Ale już możemy, drodzy państwo. Możemy zacząć was grzać, możemy zacząć sami siebie grzać, choć grzejemy się w sumie to już od paru ładnych lat, bo od paru ładnych lat wiemy, że GTA 6 nadchodzi.
2: Że nadchodzi wielkimi krokami.
1: Nie jest to żadnym zaskoczeniem dla nikogo.
2: Jakby ktoś żył pod kamieniem, to może małe.
1: To myślę, że wtedy też nie.
2: Nie.
1: Powinniśmy się jeszcze, zanim zaczniemy mówić o GTA 6, cofnąć do GTA 5 i powiedzieć, że minęło, mój drogi, lat.
2: 11?
1: No nie.
2: Czekaj.
1: 13.
2: 13.
1: Rok 2013. Przypomnę państwu, jeśli państwo nie pamiętacie, że GTA 5 debiutowało na konsoli PlayStation 3 i Xboxie 360. To były tamte czasy. To nawet nie były tamte czasy, tylko tamte. To nie było PS4. Tylko to było PlayStation 3 i Xbox 360. Na początku na tych konsolach grało się w GTA 5, dopiero później one zawitały w kolejnym roku, w roku 14, na konsolę wtedy nowej generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One. No i cóż? Cóż można powiedzieć? No, trochę czasu minęło.
2: Trochę dużo.
1: Nie da się ukryć. Warto jeszcze wspomnieć, że najdłużej czekali pecetowcy.
2: No tak, bo Rockstar zazwyczaj najpierw na playaki i ewentualnie te Xboxy. Konsole generalnie preferuje najpierw. No i tu w sumie też tak będzie pewnie. Na pewno.
1: Tak będzie na pewno, to już wam zdradzimy.
2: Tak.
1: Ale tak, no dwa lata prawie, no dobra, półtora roku, bo 17 września 13 była premiera na konsolę, a 14 kwietnia 15.
2: No, dlatego ja pomyślałem, że 15.
1: A, tak, no widzisz, bo ty już byłeś w tej opcji, tak. No dobrze, więc Grand Theft Auto 5 jakby mamy podsumowane, ono nadal żyje. To znaczy, jakaś jej wersja i odsłona, no bo oczywiście mówimy w tym momencie o Grand Theft Auto Online, które ma się świetnie. Oczywiście w piątkę nadal można grać, ale jakby to Grand Theft Auto Online przejęło schedę po GTA 5 i również wytyczyło jakby taką nową generację gier online'owych, głównie poprzez roleplaye, nie?
2: To prawda.
1: I poprzez możliwości tego, co zaczęło oferować nam streamingi.
2: Dokładnie. Zgadzam się. Ale to jest bardzo ciekawe. W sensie, nie wiem, czy w ogóle jakieś gry Red Dead Redemption jeszcze poszło też w tą drogę, no ale to jest spod tego samego tak naprawdę wydawcy.
1: No, ale nie ma podjazdu.
2: No nie ma podjazdu, oczywiście.
1: Nie ma żadnego podjazdu i nie ma też podjazdu, jakby pamiętajmy też o tym, że GTA 5 wyciskało maksimum możliwości z tych konsoli poprzedniej generacji i dopiero odkrywaliśmy moc tej gry po wejściu najnowszej generacji konsol.
2: Mhm.
1: Więc to też no, dużo takich przełomów można by było pewno przy piątce znaleźć, aczkolwiek bo warto zadać sobie to pytanie, czy GTA 5 w momencie swojej premiery czuliśmy, że jest grą przełomową? Proszę sobie odpowiedzieć przez kilka minut na to pytanie, a my się zastanowimy.

0: Wracamy jeszcze na chwilę do GTA 5 i do pytania, które zadałem przed tutaj muzyczką, czyli czy GTA 5 było w jakiś sposób grą rewolucyjną?
1: Wiesz co, ja myślę, że na tamte czasy było rewolucyjną, tak jak teraz sobie o tym pomyślimy, ale mi się wydaje, że my trochę się nie spodziewaliśmy jako gracze tego, jaką rewolucję GTA 5 po prostu zrobi.
0: Czy znaczy w ogóle jaką ewolucję samo ono przejdzie, nie?
1: I to już w ogóle.
0: No, ale warto pamiętać o tym, że dostaliśmy grę w gigantycznym, otwartym świecie, w którym mieliśmy gigantyczne możliwości, jeśli chodzi o swobodę, połączone z przełączaniem się pomiędzy trójką bohaterów non-stop.
1: Tak.
0: W których każdy z tych bohaterów ogrywał swoją historię,
1: tak,
0: i w momencie przełączania się między bohaterami, oczywiście w pewien sposób sztucznie,
1: tak,
0: ale trafialiśmy na przypadkowy moment z życia tego innego bohatera.
1: I oni jeszcze byli połączeni w jakiś sposób, tak, zaplątani, tak, tak.
0: No, zaplątani w fabułę, tak. Ale jakby z jednej strony zaplątani byli w swój wątek fabularny, a z drugiej strony ten, który łączył całą trójkę bohaterów, i to tak naprawdę my, będąc graczem, decydowaliśmy, na którym chcemy się skupić. Plus ogrom świata, plus możliwości, plus zarabianie hajsu, plus wyzwania, gigantyczny. Teraz, jak o nim myślę, nie aż tak zróżnicowany świat.
1: Wtedy myślę, że był bardzo.
0: Wtedy tak nam się wydawało.
1: Tak?
0: Wtedy byliśmy zachłyśnięci, ale po tych latach, które minęły, to już śmiało możemy powiedzieć, że jakby względem powierzchni terenu oczywiście, aczkolwiek zróżnicowanie tego terenu, no to umówmy się, gry wyścigowe robią to lepiej już w tym momencie, nie? Niż jakby...
1: W tym momencie, a mówimy o grze z 2013.
0: No, jakby bierzemy to przez kalkę, ale rozpatrujemy to GTA 5 no, poprzez pryzmat jakby legendarności tej gry. O tej warstwie online'owej nie będziemy się chyba zbyt dużo wypowiadać, bo to na pewno widzieliście, jeśli żyjecie w świecie gier komputerowych, a jeśli nie, to żyjecie w świecie social mediów i na 100% widzieliście jakikolwiek klip z GTA Online, więc jakby to zostawiamy. I czemu my w ogóle robimy tak długi wstęp do tego, co ma nadejść? Robimy ten długi wstęp, ponieważ została potwierdzona data premiery GTA 6. Zacieramy ręce. 19 dzień listopada jest dniem G-Day. Dniem, na który czekały miliony osób na całym świecie i oficjalnie GTA 6 ma właśnie 19 listopada zadebiutować. Co to zmieniło? Zmieniło to mniej więcej tyle, że sklepy mogły zacząć sprzedawać preordery.
1: Dokładnie.
0: Nic więcej się nie zmieniło. Czy nadal ta premiera może zostać przesunięta?
1: Chyba nie.
0: Teoretycznie tak.
1: Teoretycznie.
0: Praktycznie nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, szczerze mówiąc.
1: Doszłoby do rewolucji. No, wszyscy by się zbuntowali.
0: Znaczy, słuchaj, no, przypominam, że CD Projekt z jedną z najbardziej napompowanych gier na świecie do momentu premiery GTA 6, czyli z Cyberpunkiem, przełożył datę premiery i jakby spotkało się to z pewnym oburzeniem, ale jakby gracze zrozumieli. Myślę, że to...
1: Nie wiem, czy zrozumieli potem, jak wydali i ta gra była nadal zepsuta, tak. To trochę były problemy.
0: Ja się nie zgadzam, ale to nie o tym jest ten program. Mowa jest o GTA 6, tak. Także ja uważam, że jakby naprawdę musiałoby się wydarzyć coś kosmicznego, żeby GTA 6 nie ukazało się w dniu zaplanowanej premiery. Warto również pamiętać o tym, kto odpowiada za tę grę. Odpowiada za nią Rockstar. Przygotowując się do tej audycji, myśląc o GTA 5, ja próbowałem przypomnieć sobie, czy ta gra była w pełni grywalna na premierę. Była. Była w 100% grywalna w dniu premiery i podejrzewam, że tutaj jakby za punkt honoru Rockstar założył sobie, pokażemy wam wszystkim, jak robi się gry. Bo już to kilka razy pokazywali.
1: To prawda.
0: I trzeba o tym pamiętać. I życzę sobie tego, żeby faktycznie Rockstar Games zamknęło wszystkim na całym świecie gęby i pokazało, hej, da się zrobić gigantyczną grę, da się zrobić napompowaną grę do maksimum i da się ją zrobić grywalną w dniu wyznaczonej premiery. Czy tak faktycznie będzie? Przekonamy się 19 listopada. Co dalej z GTA 6? No to zaraz spróbujemy wam to rozpracować na czynniki pierwsze.

miejsce, gdzie wracam wciąż. W telefonie zapisałem je pod AA dom. Wiem, że tam będziesz i wino, i likier, i że jeden pusty talerz czeka tylko w Wigilię. Wracamy nocą, nie biorąc hotelu. Żyjemy nadzieja teściową. Raperów prowadzę, oni śpią, trochę sam ziewam. Liczą owce, oby nie słoje na drzewach. Zakręt ciut niebezpieczny i wyprzedza nas wóz. I cóż, że ze Szwecji. Kumpel ma wiele, już nie pytam skąd brał to. Jadę za tirem, bo mówił, że z tira wypadło. O Boziu, dobrze być w domu. Kolejny rok na Pomorzu, mistrz jodu. Byłem w Łodzi, wiedziałem, że mnie wpuści do środka. A klucze do miasta zostawiłem.

zadbał tę polską walizkę. Ekspres wytrzymał propsy dla witchy. Kiedyś wracałem na Ave Marina, gdzieś Americano i Ave Maria. Odprowadzam wzrokiem mój hotel, więzienie. Taksówka ma tak niewygodne siedzenie. Sprawdzam obie kieszenie, obym tam zostawił tylko dobre wrażenie. PKP, kijowe składy jak polski rap. Jest miejsce na bagaż, a na nogi brak. Już więcej chyba miałbym w Tico. Mój Ford czeka na mnie wiernie jak Hachiko. Gut mnie dopada, wrzucam piątkę w maszynę. Albi, uch, szkoda czasu, wrzucam piątkę na skrzyni. Ktoś mruga do mnie długimi. Krzysztof z obrazka mówi zwolnij. Na chwilę dobra, redukcja, vlogę se nocą. Redukcja ta, kiedyś dotnę na Sopot. Witam z uśmiechem moje bałty zawsze. Chłodzę turbinę, możesz grzać już kolację. Jestem, wróciłem, ona już na pół piętrze. Przecież mówiłem, że jak wrócę to będę. Jak dobrze być w domu, to się w głowie nie mieści. Dobrze, że jestem.

0: Wystartowały preordery na GTA 6. Wystartowały premiery na konsole. Mm-hmm. Tylko i wyłącznie.
1: Tylko i wyłącznie.
0: I teraz proszę trzymać się krzeseł. Jeśli chcecie kupić wersję przedpremierową na konsole, trzeba wydać 369 zł. Jeśli chcecie edycję specjalną, w której będzie można chwilę wcześniej zagrać w GTA 6, trzeba zapłacić złotych 429.
1: I jeszcze jakieś tam dodatki są, jakiś samochód, motor, jakieś takie...
0: Nikogo. Naprawdę nikogo. Wszyscy to jakby liczą na to, że będą mogli zagrać wcześniej.
1: Oczywiście.
0: Czy jest to cena horrendalna? No jest, no.
1: Szczerze?
0: Jak na GTA 6? Nie jest.
1: Tak, tak, to prawda.
0: Kosztowałaby 500 tak. I tak byście zapłacili.
1: Tak, to prawda. W sensie ja też jak czytałem w internecie, to ludzie generalnie byli zdziwieni, że tak tanio.
0: Znaczy słuchajcie, no jest to definitywnie jedna z najważniejszych premier growych ostatnich lat.
1: No.
0: Myślę, że ostatnią tak ważną premierą był Cyberpunk.
1: Tak.
0: Tak napompowaną, tak nahypowaną, tak gigantyczną, tak rozpalającą marzenia graczy odnośnie tego, co dziać się będzie w tej grze. I myślę, że bardzo ciężko będzie to pobić, o ile nie skończy się to katastrofą. Ale jak już wspomnieliśmy, raczej nie zakładamy. 369 zł kontra 429 zł. Warto wspomnieć o tym, i to chyba dobrze by było, żebyśmy my również powiedzieli, jeśli planujecie specjalnie zakup konsoli pod GTA 6, to ja ze swojej strony radziłbym to zrobić wcześniej niż później. To znaczy, teraz, kiedy słuchacie tej audycji, to jest ten moment. Jakby czym bliżej będziemy 19 listopada, tym zacznie się robić drożej i podejrzewam, że znowu zostaniecie, znaczy zostaniemy my jako konsumenci, postawieni przed faktem dokonanym tak zwanej bandlozy, czyli jakimś dziwnym trafem we wszystkich sieciach dużych, gdzie można konsolę kupić, konsole znikną na chwilę, a potem się pojawią, ale tylko i wyłącznie z GTA i dodatkowym padem, tak, którego nie potrzebujecie zapewne, ale będziecie musieli kupić, jak chcecie kupić konsolę. Więc ja bym już był ostrożny względem kupywania konsoli i robiłbym to wcześniej niż w dniu premiery GTA 6, a szczerze mówiąc polecałbym to zrobić już. Łącznie z tym, że jeśli nie potraficie grać na padzie, to dobrze było zacząć się przyzwyczaić.
1: Uczyć. Albo ewentualnie Xbox, do którego sobie podłączymy myszkę i klawiaturę.
0: Do playaka też niby można, ale...
1: Chyba jest ciężej. Nie wiem,
0: nie,
1: czy
0: nie. Nie, da się już.
1: Da się.
0: Teraz, teraz już powinno być bezproblemowo wszystkie te standardowe klawiatury i myszki są kompatybilne z PlayStation również. Tak. Jeśli myślicie nie tylko o PlayStation i o Xboxie, to tak, również na Xboxa warto w tym momencie już polować, bo sam Xbox też zapowiadał, że ceny ich konsol mogą wzrosnąć w najbliższym czasie.
1: Jak już mówimy o kupowaniu konsol, czy to jest prawda, że GTA 6 nie będzie miało płyty?
0: Tak, tak się zapowiada, jest to ruch... Warto też dodać, że jakimś dziwnym trafem główny nurt działań wokół Rockstara i wokół promocji rozgrywa się razem w kooperacji z Sony. I tu wydaje mi się, że nie jest to przypadek, również względem płyt, ponieważ mniej więcej kilka dni różnicy dzieliło wydarzenie dowiedzenia się o tym, że nawet kupując fizyczne wydanie GTA 6 nie dostaniesz fizycznie płyty, ale dostaniesz pudełko. Nie, ja nie wiem, co w nim będzie.
1: Z kodem.
0: Z kodem, super, fajnie.
1: Kartką papieru.
0: Tak, czy to już jakby działo się w historii gier komputerowych. Nie jest to jakieś specjalne zaskoczenie. Znaczy trochę dziwi, że w ogóle nie będzie takiej edycji, wiesz, super kolekcjonerskiej, gdzie możesz wydać bimbalion tysięcy dolarów i mieć faktycznie płytę z napisem.
1: No to jest połączone z tym, co dalej powiesz.
0: Tak. No i to dziwnym trafem zbiegło się mniej więcej datowo z ogłoszeniem przez Sony tego, że odchodzi od wydań fizycznych.
1: Tak.
0: Znaczy gry, które będą wychodzić na PlayStation po prostu, bo to będzie się tyczyć pewno również konsol nowej generacji.
1: Stycznia 28 roku.
0: Zapewne coś jeszcze będzie wychodziło jakby na PlayStation 5 fizycznie, no bo ludzie mają napędy i też pewno będzie jakiś ten moment wygaszania, ale tak, no właśnie od tej daty Sony zapowiedziało, że będzie rezygnować z
1: wydawania gier fizycznych.
0: Wydawania gier w formie płyt i wszystko będzie wydawane w formie cyfrowej.
1: Tak.
0: Co mnie szczególnie nie dziwi, szczerze mówiąc. Znaczy ja rozumiem...
1: Nadeszłoby to prędzej czy później.
0: Wiesz co, z jednej strony trochę mnie to boli, no bo jednak są kolekcjonerzy. Jakby mam świadomość, że ludzi zbierających gry komputerowe jest na świecie dużo. By nie powiedzieć bardzo dużo. Którzy lubią mieć płyty. Ja odszedłem od tego całkowicie. Ja nie pamiętam... Ja w ogóle już teraz w tym momencie nie mam czytnika. Miałem czytnik w PlayStation 5. W momencie, kiedy przerzuciłem się na PlayStation 5 Pro, zrezygnowałem z fizycznego wydania płytowego, bo ja go po prostu nie miałem w ręku od kilku lat. Serio.
1: Ale jest PS5 Pro z fizycznym czytnikiem?
0: Można dołożyć, tą taką dostawkę, która też tam kosztuje ze 200 zł. Jakby, normalnie nie ma, ale da się to zrobić. Mam ziomka, który też jakby ma prosa z płytami, bo on lubi płyty, lubi się tam wymieniać tymi, kompletnie mi się nie chce w to bawić. Oczywiście były kiedyś takie czasy, kiedy to było bardzo fajne i ja osobiście to w ogóle uważam, że to był złota era gier komputerowych. Nie wiem, czy ty się załapałeś na ten...
1: Ja mam jeszcze pudełka, ale na PC-ta.
0: Ale nie wiem, czy się załapałeś na taki okres. Był taki bardzo... ja już nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, ale była strona internetowa do wymieniania się grami komputerowymi. Gdzie wstawałeś swoją... Ja nie przypomnę sobie na pewno, już w ogóle uciekło mi to dawno, ale był taki moment i to trwało kilka lat właśnie w tym takim okresie schyłku PlayStation 3 i Xboxa 360 i nadejścia nowej generacji.
1: Okay.
0: Była taka strona, gdzie miałeś całą swoją bibliotekę gier.
1: Game Trade?
0: O, to coś takiego. Mm-hmm. No, być może. I wrzucałeś jakby swoją bibliotekę gier, wrzucałeś co chcesz i co możesz zaoferować za daną grę. Fajne. Można tam było dopłacić. To w ogóle działało chyba non-profit. Mm-hmm. W sensie Game Trade nie pobierał, znaczy nie wiem, czy to było to, czy to był jakiś inny portal, ale oni w ogóle nie pobierali opłat. Jakby to było wszystko na zasadzie takiego ziomalskiego przybicia sobie piątki, że hej, dobra, dogadujemy, szła transakcja, która była przez portal potwierdzana i po prostu wysyłałeś pocztą paczkę.
1: Tak. No zaufanie po prostu.
0: Tak. No jakby tam jakoś to było monitorowane przez ten portal, żeby faktycznie tam nie dochodziło do jakichś nadużyć, ale ja zrobiłem tam ponad 200 transakcji.
1: Wow, to dużo.
0: Tak mi się tak kojarzy, że to było ponad 200 gier, które ja wymieniłem właśnie na Game Trade w najprzeróżniejszych konfiguracjach, więc ja jakby lubiłem płyty, bo to był właśnie ten taki złoty okres. W tym momencie, żebyście nie mieli też wątpliwości, ja często o tym mówię i lubię o tym wspominać, że większość gier, w które opowiadamy, większość, to się zgadza, nie wszystkie, trafiają do nas w wersjach recenzenckich, które to jakby już od lat są tylko i wyłącznie w wersji digitalowej, nikt nie bawi się wysyłaniem niczego innego poza kodami, bo to po prostu nikomu się to nie opłaca, a poza tym też jakby dystrybutorzy mają pewność, że gra trafi tylko i wyłącznie do recenzenta, nie będzie się rozchodziła nigdzie dalej. Aha, warto pamiętać również o tym, że te wersje recenzenckie gier, które przychodziły na fizykach, teraz mi się to przypomniało, były bezokładkowe. Przychodziły w szarych pudełkach i były złotą płytą z czerwonymi napisami po prostu.
1: Masz taką jakąś płytę?
0: Myślę, że jeszcze kilka z nich w domu gdzieś mam, ostały mi się. Bardzo, bardzo to było ciekawe. Wracając. No właśnie, PlayStation zarówno jak i GTA zapowiedziało, że nie będzie fizycznego nośnika.
1: Ale taki mały disclaimer, że generalnie gry wydane wcześniej nadal będzie można kupować i uruchamiać z płyt, więc nie trzeba panikować, że tutaj trzeba szybko sprzedać wszystkie płyty, jakie mamy.
0: Znaczy tak, no też będzie pewno jakiś taki okres buforowy, w którym na przykład, wiesz, no takie tytuły typu FIFA i coś jeszcze pewno jeszcze będą przez chwilę wychodzić, bo też producenci mają świadomość tego, że zarabiają na tym kosmiczne pieniądze, że możesz komuś kupić grę w prezencie, nie? Jakby wiem, że to można zrobić na wishliście, ale
1: nie wiem, moi rodzice nie kupiliby
0: mi gry przez store na przykład. Nie?
1: Tak, jakby,
0: no tu, no, bardzo ciekawe jest to podejście, ale tak właśnie jest. To na ten moment wiemy, I to z tymi konsolami zapamiętajcie sobie potem, żeby potem nie było płaczu. Nie? Jakby, dokładnie. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Przed czym jeszcze będziemy ostrzegać? Już przed niczym. Głównie będziemy myśleć o tym, co będzie, gdy GTA 6 pojawi się na rynku.

0: dotykał. Zanim wejdziemy i zanurzymy się nieco w świat dywagacji, czym GTA 6 będzie, chciałbym jeszcze z jednym apelem. Głównie do osób, które są rodzicami, tudzież są w kręgu ludzi młodych. Nie dajcie się podejść. Uważajcie, będzie gigantyczne parcie na to, że chcemy zagrać. Będą mówić to dzieciaki, bo tak jak wspominaliśmy na początku, będzie to jedna z najważniejszych premier growych ostatniej dekady, to na pewno. No i każdy będzie chciał zagrać w GTA 6, łącznie z dzieciakami. Przestrzegam, zastrzegam, uważajcie proszę, nie dajcie się...
1: Myślę, że fajny prezent na gwiazdkę na grudzień.
0: Jest to śmieszne, ja wiem, tu jest pole do haheszek, ale ja pracowałem w sklepie z grami komputerowymi, it's no joke.
1: Nie, no poważnie mówię.
0: Tak.
1: W sensie, fajny prezent.
0: Nie dajcie się wrobić. Nie dajcie się wrobić nastolatkom w to, że to jest gra dla nastolatków. Nie jest. Jest to gra dla dorosłych.
1: Nie, no jak nie?
0: Kuba, pogniewamy się. Ja naprawdę byłem kilkunastokrotnie w sytuacji, gdzie przychodził do mnie 11-latek z ojcem po GTA 5. Jakby ja nie żartuję. No tłumaczyłem, że może to nie jest najlepszy
1: czyli
0: pomysł.
1: Czyli byłeś tym złym sprzedawcą dla dziecka.
0: Nie, no po prostu podchodziłem do tego zdroworozsądkowo. No trzeba po prostu uważać na oznaczenia, które znajdują się na pudełkach, a perspektywa tego, czym będzie GTA 6, jak dużo rzeczy będzie w tej grze można zrobić.
1: Zdecydowanie.
0: No powoduje, że mi osobiście zapala się lampka w głowie, więc chciałem tutaj przed
1: tylko
0: tym...
1: PEGI 18.
0: Przed tym ostrzec. Co w GTA 6 zobaczymy, mój drogi? Co wiemy w tym momencie?
1: Ja mam taką teorię, którą przeczytałem. Generalnie z ostatnich takich nowych screenshotów, które na dniach się pojawiły, ludzie mają taką teorię, że może pojawić się mechanika San Andreas. Mechanika, w której nasz styl życia, naszego bohatera, czyli nasz w sumie, będzie wpływał na to, jak on wygląda fizycznie. To jest teoria oczywiście, niepotwierdzone, tak. Ale fajnie.
0: Muszę przyznać, że mi tego brakowało. W tak. sensie, że GTA San Andreas faktycznie to robiło niestety w pokraczny sposób. No bo to, umówmy się, te quick time eventowe gry na siłowni...
1: Albo fast foody, tylko cały czas to same.
0: No, to...
1: I potem taki dziwny CJ chodzi.
0: Tak, tak. No było to z jednej strony zabawne, z drugiej strony nieco uciążliwe. No taka mechanika rodem wyciągnięta po prostu z NBA 2KX, gdzie po prostu, żeby twój zawodnik był lepszy, to musisz codziennie chodzić na siłownię. No. Fajnie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Zobaczymy.
0: To, co w tym momencie wiemy, że gra będzie... w jakimś stopniu bardziej imersyjna względem świata social mediowego. Mm-hmm. Łącznie z tym, że bohaterki, które zostały przedstawione nam już w najnowszym trailerze, są jakby influencerkami, więc ten temat się będzie przewijał, więc jakby przydatność telefonu komórkowego, który już w grze istnieje od zawsze chyba w sumie.
1: No tak,
0: bo
1: no
0: zawsze był.
1: W piątce był przecież, tak?
0: No ja nawet jak myślę o GTA 1, no. to chyba był jakiś taki device około telefonu komórkowy, przy którym tam odbieraliśmy połączenia. Tak. Ale on mamy mieć możliwość jakby większej imersji względem tego, co w nim się dzieje i jaki jest realny wpływ tego, co się dzieje w tym telefonie na świat gry. To znaczy, że no właśnie, będziemy mogli obserwować jakichś influencerów, którzy w tej grze będą, ale łącznie z tym, że mają się pojawiać tam jakieś eventy, dzięki którym przez to, że będziemy odwiedzali telefon w grze, będziemy wiedzieli, że jakiś event się dzieje w świecie gry, o którym być może byśmy się nie dowiedzieli po prostu z mapy.
1: A myślisz, że my będziemy mogli zostać takim influencerem?
0: Nie wiem. To jest też bardzo dobre pytanie, jak zostanie to wykorzystane online'owo i czy zaczną się... Czy naprawdę już będziemy żyli w full Matrixie?
1: Nie, no bo to, straszne
0: no bo,
1: trochę.
0: No bo to już jest Matrix w Matrixie, tak, nie? W sensie uciekasz ze świata realnego.
1: Przed social mediami, żeby grać w grę.
0: Przed social mediami, żeby obserwować świat social mediowy w grze komputerowej, w której to żyją awatary.
1: Totalnie no, wszystko fikcyjne, no,
0: nie,
1: same
0: nie,
1: boty.
0: To jest jakby Matrix w Matrixie, no tak. Jakby nie oszukujmy się. To już jakby no, powoduje to... No tu zagrożeń, proszę pana. O, to dopiero. No myślę, że jeśli to będzie... zbudowane na algorytmach, którymi rządzą się Instagramy, TikToki i wszystkie te rzeczy, które nas próbują przywiązać do ekranów naszych komputerów, a wiemy, że Rockstar potrafi to zrobić, no to, drodzy państwo, jesteśmy straceni. tyle wam powiem.
1: Będzie pusto na ulicach 20 listopada.
0: Szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie tak było, że będzie to najbardziej wyludniająca premiera ostatnich lat. To może jeszcze o obawach? A to o obawach to za chwilę.
2: Radio Campus. Same sztosy.
0: Jest jedna rzecz, panie Kubo, którą ja się, znaczy może nie, że martwię, ale która pozostaje dla mnie niewiadomą. Mhm. To znaczy, wiemy, że twórcy South Parku, twórcy Simpsonów, twórcy seriali, które stawiają na wyrazistość, mają jakieś swoje zbudowane uniwersum, mają swój rytm, swój charakter, swoją ostrość i swoją taką bezpruderyjność w obgadywaniu i obśmiewaniu wszystkiego, co się dzieje na świecie, że one działają. Nie, tak samo jak Simpsonowie, tak samo jak South Park, jakby to są takie dwa chyba najlepsze przykłady, które pokazują, że jeśli to żyje, to żyje. I GTA również to robiło. To znaczy GTA 5 było i w ogóle GTA zawsze było takim elementem, który no, bardzo mocno żartował sobie z tego, co dzieje się na świecie. Był ostry, był wyrazisty, był w nim bardzo dużo czarnego humoru, dowcipu, czasem niesmacznych żartów, które nigdzie indziej, w żadnym innym uniwersum by nie przeszły, a tam przechodziły. Ja zastanawiam się, czy po tych 13 latach to nadal będzie ta wyrazistość i ostrość. I czy ona, no właśnie, nie, mimo tego, że jest to gra kierowana dla ludzi 18+, to czy ze względu na to, jak duży hype będzie na premierę, Rockstar nie będzie chciał pokusić się o pełną pulę i dogodzenie wszystkim?
1: Wątpię. Szczerze wątpię. Myślę, że Rockstar jest taki wyrazisty, to jest takie trochę studio, które... Trochę ich to nie obchodzi. Ja myślę, że ich to nie będzie obchodzić. Nie będą dogadzać wszystkim i myślę, że to, co wcześniej powiedziałeś, co się wcześniej w poprzednich grach pojawiało w piątce na przykład, będzie też tutaj.
0: Znaczy liczę na to, szczerze mówiąc, ale jest to taka jedna z rzeczy, o które się obawiam najbardziej, nie? W sensie właśnie tego takiego, że to będzie trochę bardziej miałkie niż bywało w ostatnich latach, bo producenci gier pokazywali nam, że
1: tak,
0: po prostu gdzieś pójście w stronę poprawności politycznej jest bliskie temu światu, a no tu po prostu nie może być takiej opcji, nie? W sensie ta gra nie jest o tym.
1: To prawda.
0: I nie zachęca do tego, tylko jest czystą zabawą, czystą frajdą i czystym odklejeniem się od rzeczywistości, a nie patrzeniem w drugą stronę. To jest jedyna rzecz, o którą ja się delikatnie obawiam, o całą resztę rzeczy się jeszcze...
1: Ja się obawiam o aspekt techniczny, bo chodzą właśnie, to też nie wiem, czy to jest do końca potwierdzone, ale podobno ma być tak, że na premierę na konsolach będzie generalnie blokada do 30 FPS-ów. Do 30 klatek na sekundę.
0: No i co?
1: No nie wiem.
0: Nie.
1: Dla ciebie spoko.
0: Ja bym się nie przejmował. Ja bym się nie przejmował. Uważam, że nie ma tutaj opcji na błędy. Jeśli Rockstar tak zdecyduje, to tak ma być. Mhm. Tu nie ma opcji na wpadkę. No. Ja nie wiem. No ja mam PlayStation 5 Pro.
1: To bez problemu.

0: wpisane w kalendarz.
1: Przyniesiesz playaka?
0: Pytanie, o której będzie premiera, taka, że będzie można zagrać, bo jeśli będzie w okolicach godziny 19, no, drodzy państwo, trzeba będzie brać urlop, co wam powiem.
1: Albo może na alternatorze zagrasz i od razu opowiesz o odczuciach.
0: Nie, trzeba, wiesz, są rzeczy ważne i ważniejsze. Tak, zapisujcie te daty w kalendarzach, my tutaj podpisujemy się pod tym, że najprawdopodobniej tej premiery już nic. No żyjemy w takich czasach, że nic, to może nie będę kusił losu, ale raczej ta premiera jest nieprzesuwalna. Czekamy z wypiekami na twarzy na GTA 6.

0: świetle, kiedy pada. Więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Reklama. W sercu miasta, zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik, dom zabawy i kultury, Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
2: Reklama.

same sztosy.

0: Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: No i mamy to. Kolejna lekcja rytmika, godzina 18. Lipiec 2026 rok, Radio Campus. No i mogę śmiało dzisiaj powiedzieć, że rozkwit sezonu festiwalowego tego rocznego. Dużo się dzieje. No dzisiaj jeden z większych festiwali ma miejsce w Polsce, w Łodzi. Mówiliśmy o nim z moim gościem FKS-em tydzień temu. Ale przeskoczymy w zupełnie inny klimat, bliższy, chyba bym powiedział, nawet memu sercu. Nie tylko dlatego, że organizowany przez znajomych, przez ludzi, których śmiało mógłbym określić ludźmi wielkiej muzycznej pasji, ale też i moimi gośćmi sprzed 2 lat, kiedy to rozmawialiśmy o pierwszym wydaniu Muse Festival. Jest ze mną nie kto inny jak Saber i Rust, Teja Crash, Sara i Przemek. Siemanko.
2: Cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Jeszcze raz, siemanko.
3: No hej.
1: Tak, teraz jesteśmy w komplecie. Na pewno będziemy rozmawiali o powrocie na polską mapę festiwalową waszego projektu, Muse Festival. To już lada moment.

0: prawda?
1: 2 tygodnie, dosłownie.
0: No to lada moment.
1: Lada moment.
0: Lada moment, to szybko mija w świecie muzyki elektronicznej. Na pewno powiemy sobie krótką aktualizację, co tam u was, jeżeli chodzi o projekt Thea Crash. I mam nadzieję, że podzielicie się i powiecie różnymi swoimi rekomendacjami i obserwacjami festiwalowymi z ostatnich 2 lat, bo z tego, co kojarzę, to macie co nieco do powiedzenia w tej kwestii.
1: Coś podpowiemy.
0: Gdzieś tam byliście, coś widzieliście.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej. Okay. Muse Festival wraca po rocznej pauzie do kalendarza imprezowego. Będzie za 2 tygodnie, ale też zmieniła się lokalizacja. Może powiedzmy kilka takich kluczowych, najważniejszych informacji, zanim rozgrzebiemy temat do wysokiego poziomu szczegółowości. Wiemy już, że za 2 tygodnie, 24-26 lipca będzie miał miejsce lokalizacja.
2: Będzie to Balzac Palace. Jest to miejscowość Kawęczyn, 20 kilometrów obok Torunia.
0: Dokładnie. To jest nowum, prawda? Wcześniej pierwsza edycja była w zupełnie innej miejscowości.
1: Zgadza się. Pierwsza była w Goszczu, a druga była, w ogóle odbyła się, była w Gdańsku, w kościele Centrum Świętego Jana i w klubie Krakaus. No trochę, tak. Trochę inna formuła w ogóle to była, bo to była bardziej dzienna formuła plus klub, a w takiej formule jak w pierwszym roku, czyli cały weekendowy festiwal wraz z kempingiem, nocną wersją, no to powracamy faktycznie po 2 latach.
0: Tak, to moje przejęzyczenie, rzeczywiście pauza była, jeżeli chodzi o format, natomiast sama impreza odbyła się w Trójmieście. To nie jest też tak, że będziemy dzisiaj rozmawiali o samym techno, bo nie samym techno żyje Muse Festival, ale z tego, co tak patrzyłem na playlistę, którą przygotowaliście, no to raczej będzie tutaj kopytkowo galopowało muzycznie w naszym programie.
1: Tak, w tym roku dużo bardziej stawiamy na techno i no takie też właśnie podsyłaliśmy tracki naszych headlinerów.
0: Dokładnie, to będziecie słyszeć do godziny 19, chociaż może nawet kilka minut przedłużymy, zobaczymy jak nam wyjdzie rozmowa i usłyszenie wszystkich 6 utworów, dlatego że dzisiaj biforologii na żywo nie ma, redaktor Sienczewski we Włoszech opala kopytka sobie kulturalnie i przekazał mi informację, że jakby co, to możemy przedłużyć. No więc tak, dzisiaj w lekcji Rytmika przede wszystkim goście, po drugie rozmowa, po trzecie Muse Festival, no a po czwarte trochę muzy z innego nurtu niż ten, który reprezentuje wam na co dzień. Możemy śmiało, słuchajcie, zapowiedzieć pierwszy utwór, zanim zapowiemy też rozdanie wejściówki na festiwal, bo mamy też pomysł na konkurs, ale to wszystko już w następnym wejściu, a teraz puśćmy trochę muzyki, żeby wiedzieć, o czym będziemy gadać.
2: Pierwszy utwór to będzie numer naszej headlinerki, Ann. Utwór nazywa się Castles in the Air.
0: 97.1 FM, jakbyś wyjeżdżała osoba słuchająca z eteru, to www.radiocampus.fm. Pozostań z nami co najmniej do godziny 19.00.

0: Ann, Castles in the Air to pierwszy utwór przygotowany przez dzisiejszych rytmicznych gości. Jeżeli dopiero osoba słuchająca włączyłaś radioodbiornik, to przypominam, jest to cosobotnia lekcja rytmika. Audycja poświęcona groove'om i cieszę się, bo zawsze mam taką rozterkę, jak przychodzą osoby, które mają puścić tu techno. Jest to tak szeroki gatunek i tak szerokie już w dzisiejszych czasach pojęcie, że można puścić i techno i tamto techno. Cieszę się, że wam mogę zawsze w 100% zaufać, że będzie to pasujące do mojej groove'owej modły dopasowanie muzyczne. Jest ze mną Sara i Przemek, Teja Crash. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemo.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć. Więc tak, wspomniałem w pierwszym wejściu o tym, że naszym głównym pretekstem jest odbywający się za 2 tygodnie kolejny epizod Muse Festival. Myślę, że warto sobie w tej chwili wskoczyć na socjale, jeżeli ktokolwiek jeszcze tego projektu nie zna, nie słyszał, bo mamy do rozdania podczas dzisiejszego programu, no właśnie, jakie wyjściówki, co tam serwujemy słuchaczom?
1: No rozdamy karnecik, taki full pass na cały weekend.
0: Podwójny. Czy pojedynczy, jak to jest?
2: Podwójny.
1: Podwójny.
0: Podwójny na cały festiwal PAS. To jest do zgarnięcia. 886-971-971. Tu możecie pisać z odpowiedziami, chociaż momencik. Tak, czytam was też na WhatsAppie, więc możemy i WhatsApp, i ten numer telefonu. A pytanie, jakie zadajemy?
1: Pytanie jest troszkę podchwytliwe, ale jest wymień wszystkie lokalizacje, w których odbył się Muse Festival.
0: No to co czujniejsza osoba mogłaby to wychwycić, bo ja się zamotałem przy tym, więc wyłuszczyliście to w pierwszym wejściu. Na szczęście przewinąć tego się nie da. 886-971-971 albo WhatsApp, piszcie, gdzie odbyły się dotychczasowe edycje Muse Festival. Podwójne, pełne, kompletne zaproszenie czeka i do godziny 19 będziemy je rozdawać. Okej, powiedzieliśmy sobie o nowej lokalizacji. Czym kierowaliście się, jeżeli chodzi o wybór tego obiektu? Bo to z tego, co pamiętam przy naszej pierwszej rozmowie, to chyba był jeden z takich czynników najistotniejszych w waszym myśleniu o nowym projekcie imprezowym, o takim festiwalu Do It Yourself, no bo przecież nie stoi za wami ani potężny sponsor, ani nie wiadomo jak wielka agencja. I pamiętam też, że mówiliście, że to wszystko, co robicie razem, wynikało z takiego zrozumienia, czego wam na tej scenie brakuje. Lokalizacja była istotna, ona się zmienia. Powiedzcie coś więcej o tym nowym miejscu, w którym będzie Muse Festival.
2: Tutaj, jak wspomniał wcześniej Przemek, dla nas bardzo istotny był powrót trochę do korzeni, ponieważ podczas pierwszej edycji właśnie mieliśmy formułę 3-dniowego festiwalu, 2 noce oraz kempingu. I w tym roku właśnie mamy możliwość powrotu do tej formuły, czyli Balzac Palace będzie naszym głównym takim, naszą główną sceną, podczas której będzie się odbywał festiwal. Będzie jedna scena w środku, będzie jedna scena na zewnątrz, a obok mamy również szczęście tutaj współpracować z gminą, która nam udostępniła przestrzeń pod kemping, dzięki czemu nasi uczestnicy nie muszą tutaj organizować sobie dodatkowych dojazdów ani transportów, tylko mogą sobie przejść na piechotę w całe 2,5 minuty z terenu festiwalowego na kemping, gdzie mogą sobie odpocząć.
0: Czyli to wszystko jest kompaktowe, ale zapewniające wszystkie potrzeby infrastrukturalne.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie tak.
0: Czy wy macie troszeczkę hopla na punkcie starych budynków?
2: Odrobinkę, na pewno.
1: Może troszeczkę, może trochę to wyszło samo przez się w związku z tą pierwszą lokalizacją, która była dosyć podobna. Był taki zespół pałacowo-parkowy.
0: I stara kaplica, tak? Pełniąca rolę main stage.
1: Dokładnie, dokładnie, nawet kościół po ewangelicji. Później dosyć naturalnie szukaliśmy podobnych rzeczy. No trafiliśmy do dużo większego miejsca, którym jest Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Tam był zupełnie inny klimat, stąd też taka forma dzienna, no bo tam nie można było organizować nocnych wydarzeń. No ale jednak chcieliśmy wrócić do tej bazowej formuły. No i tak właśnie trafiliśmy, szukając sobie po trochu Balzac Palace, który jest obok Torunia. No który, też, który też jest właśnie XIX-wiecznym pałacem otoczonym takim 200-letnim parkiem.
0: I znowu to jest tak, że dla chcącego nic trudnego, bo komunikacyjnie to miejsce jest całkiem nieźle zgrane z siecią naszych nowoczesnych dróg polskich i siatki połączeń komunikacyjnych, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Z Torunia jedzie się dosłownie 20 minut. My też dogadaliśmy się z lokalną firmą taksówkarską, która będzie wozić uczestników, jeżeli ktoś chce spędzać noc w Toruniu.
0: Nie dziwi mnie wcale nic to, że macie poprzemyśliwane takie rzeczy kompletnie od strony użytkownika końcowego, od tego zmęczonego pierwszym dniem, drugiego dnia festiwalowicza, który musi gdzieś dotrzeć, który musi być w jakiś sposób zaopiekowany. Wiem, że podróżujecie po festiwalach, macie takie doświadczenie z porównaniem. O tym zaraz porozmawiamy, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym wyłuszczyć i wyjaśnić, bo powiedzcie, kto stoi za organizacją festiwalu, czy to można powiedzieć śmiało, że jest to subprojekt Teatrasz? Uporządkujmy to, bo wy tworzycie projekt Teatrasz, ale czy Teatrasz tworzy Muse, czy to tak wcale jest niekoniecznie?
1: Znaczy, początek właśnie tak trochę z tego wychodził, że my współtworzyliśmy to razem z kolektywem Całość i Undertone, no ale z biegiem czasu doszliśmy do wniosku, że jednak te podziały powinny się zatrzeć i po prostu tworzymy Muse Festival.
0: Jako całość.
1: Tak jest.
0: Proste. Na ten festiwal rozdajemy podwójną wlotkę, pytając was o prostą historyczną rzecz, gdzie do tej pory odbyły się poprzednie edycje Muse Festival. Możecie pisać na WhatsAppie. Widzę, że pierwsze odpowiedzi już docierają. Możecie pisać też na 886-971-971. Tak jest. Widzę, że czytam was na bieżąco. Do SMS-ów zaraz wrócimy, a w tej chwili puścimy kolejny utwór, żeby jeszcze lepiej zobrazować to, co będzie się działo za dwa tygodnie na Muse, to kolejny headliner, jak to powiedziałeś, Przemku. Zapowiedzcie drugi utwór.
1: Drugim utworem będzie... co my tam mamy? Lift Me Up od Tubrisa.
0: Proszę bardzo. 97.1 FM, 15 minut już przeszło po godzinie 18. Zostańcie z nami. Lekcja Rytmika, Saber, Rust i rozmawiamy o Muse Festiwalu.

0: No i drugi utwór przeleciał nam tutaj bezbłędnie w zawrotnym tempie. To oczywiście utwory przygotowane przez dzisiejszych moich gości. Jest ze mną Saber, jest ze mną Rust. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Jesteście cały czas?
2: Tak, tak, tak. Jesteśmy.
0: Nie śpimy, zwiedzamy, galopujemy, pędzimy. Nie dziwne, rozmawiamy o wydarzeniu, które też raczej nie zwalnia, a też już powiedziałeś, Przemku, że w tym roku nastawieni jesteście wręcz na żwawe tempo festiwalu Muse, który odbędzie się już za 2 tygodnie.
1: No dokładnie, tak jak przy pierwszej edycji, przy drugiej w zasadzie też mieliśmy jeszcze taki podział, że dużo było rzeczy takich bardziej połamanych, bo jeden dzień poświęciliśmy na scenę breakową, to w tym roku mamy w zasadzie stricte techno i house.
0: Mm-hmm. 4 na 4. Na ten właśnie festiwal, o którym rozmawiamy, rozdajemy podwójną wyjściówkę. Widzę, że już piszecie tutaj prawidłowe odpowiedzi na WhatsAppie, gdzie odbyły się poprzednie edycje festiwalu. Super. Na 886-971-971 też możecie pisać, ale możecie też napisać, jak słuchacz z końcówką numer 855. Dzień dobry. Napisał też Vamos a la Playa, Ritmo de la Noche. To chyba ktoś był w letnisku Żoliborz tydzień temu, coś czuję. Siemanko. No i napisał Kajko, techno proszę. No nic innego dzisiaj tutaj raczej nie uraczysz, chociaż następny utwór podobno będzie twistem.
1: Tak, podobno, następny numer tak trochę pod ciebie wybraliśmy tutaj, miło, żeby nie było wszystko 4 na 4.
0: No to nie obrzedzając faktów, do tego wrócimy. Natomiast powiedzmy sobie, kto ten pędzący line-up Muse Festival w tym roku nakręca? Powiedzieliśmy sobie już, kto robi ten festiwal, gdzie on jest, jaka to była mniej więcej historia powrotu do tej formuły, o której mówiliście, pełnej, z kempingiem, z delikatnym odludziem, no i starym budynkiem oczywiście w centrum, bo to też zaznaczyliśmy, ale nie wspomnieliśmy jeszcze o artystach.
2: Zgadza się. W tym roku, tak jak Przemek już wspomniał, skupiamy się raczej na muzyce techno i tutaj też postawiliśmy sobie jako cel, aby trochę tego techno poodkrywać, czyli też już wspominałeś wcześniej, że teraz ile tak naprawdę rodzajów techno, tyle prawdopodobnie głów i dlatego chcieliśmy pokazać tak naprawdę trochę każdego z tych rodzajów nieco więcej. I aby to zrobić, zaprosiliśmy oprócz polskich artystów, tak naprawdę czołowych polskich artystów, część z nich mamy szczęście gościć ponownie, część osób będzie u nas debiutowało, natomiast z zagranicznych postaci, tak jak już wspomniałam, mamy Ann, która pochodzi z Grecji, mamy Absolut, która jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ mieszka w Berlinie, natomiast ma karaibskie korzenie. Mhm. Mamy również Norbaka z Portugalii, mamy Kuelze, który również mieszka w Berlinie, natomiast pochodzi z Francji, mamy hiszpańskiego Ribę i myślę, że tutaj też dla takich znawców trochę, nazwijmy to, starszego pokolenia, nasz mały smaczek to Takaki Itoh, który pochodzi z Japonii.
0: Dość, tak bym powiedział, brzmi ten line-up różnorodnie geograficznie. Jak głęboko w techno nie siedzę, i może w związku z tym te nazwy niewiele mi mówią. Brzmi to troszeczkę jak wyszukany, a nie taki oczywisty, powtarzalny w warszawskich klubach techno line-up.
2: Zgadza się. Chcieliśmy właśnie w tym roku trochę odejść od takich powtarzalnych nazwisk, oczywistych, właśnie na rzecz takiego trochę bardziej pogłębionego tutaj, że tak powiem, naszymi doświadczeniami line-upu i to, co chcieliśmy zrobić, no to właśnie uczestnikom pokazać coś nowego, bądź niektórym właśnie odświeżyć ich najlepsze lata.
0: To super, dlatego że kojarzy mi się to z... Po pierwsze, słuszną myślą niepowtarzania, nie robienia czegoś wtórnego, to szapoba za to, ale z drugiej strony to jest ryzykowny ruch, to jest pewien promotorski ciężar, który na siebie bierzecie. I teraz, żeby wypełnić te wszystkie właśnie promotorskie rzeczy, skąd bierzecie inspirację do właśnie szukania miejsca, do układania line-upu? Czy to właśnie są te podróże festiwalowe, czy to po prostu są pewne jakieś marzenia z całej już waszej działalności? Jak to wygląda dokładnie? Czym się inspirujecie przede wszystkim?
1: Myślę, że wszystko po trochu, jak najbardziej. Na pewno dużo inspirujemy się festiwalami, które odwiedzamy, bo też poza tym, że lubimy je zwiedzać, to też bardzo często podpatrujemy, jak można zrobić coś lepiej, fajniej i co można sobie tu zaimplementować z takiego małego, zachodniego festiwalu do nas, więc to staramy się robić. Inspiracje muzyczne, no chyba po prostu z tego, co na co dzień słuchamy. Na co dzień też jesteśmy DJ-ami, też gramy też dużo muzyki, digujemy, więc stąd się biorą też nasze inspiracje muzyczne przede wszystkim, bo chyba to głównie też wychodzi od producentów, ale my też mamy taką manierę, że staramy się przede wszystkim, zanim kogoś zabukujemy, posłuchać setów, żeby też wykonać po prostu dobrych DJ-ów.
0: Mhm, czyli to jest wypadkowa tego kunsztu DJ-skiego, refleksji, no i właśnie inspiracji różnych zewnętrznych.
1: Tak jest.
0: Okej, okay, a powiedziałaś, Sara, o artystach z zagranicy, powiedziałaś też, że przewinie się plejada polskich DJ-ów, powiedzmy, bo to w sumie często jest tak, że ten polski artysta tak skromnie zawsze jest wymieniany jako drugi, a niekiedy zagra jak ten pierwszy, więc warto na pewno też głośno powiedzieć, kto z polskiej reprezentacji będzie za 2 tygodnie wybrzmiewał na Muse Festival.
2: Tak, no to tutaj zacznę może od tych, którzy będą u nas debiutować. Czyli tak, mamy tutaj między innymi Anę, która jest reprezentantką toruńskiej sceny i tutaj fajnie też wspomnieć, że będzie grała z Winyli. Mhm. Obok niej również z Winyli zagra Easy Audio, warszawski DJ.
0: Big up Easy Audio, man. Włosk Records reprezent.
1: Dokładnie.
2: Dokładnie tak. Z warszawskiej sceny zagościł nas po raz pierwszy także Ola Tex, reprezentantka klubu Jasna. Mamy również Klaudię Musletter, która na co dzień stacjonuje w Azji.
1: W Wietnamie, dokładnie.
2: Mamy z nami również łódzkiego Lem. Prawdopodobnie teraz bawi się na Audio River.
0: Pozdrawiamy.
2: Z trójmiejskiej sceny będzie to Dyga. Natomiast z osób, które do nas powrócą, będzie to Kranz Adam z house'owym setem, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ zeszłoroczny jego występ wspominamy bardzo, bardzo dobrze. Dante, czyli również reprezentant gdańskiego Crackhouse, natomiast w tym roku zagra solo. Z powracających osób będzie to także również powracający solo Absurd z warszawskiej sceny. No i także myślę tutaj plejada tak naprawdę osób, które tworzą ten festiwal, czyli Raz B2B Saber, czyli my. Będzie to Dabzi, będzie to Misław w duecie z Faustyną Maciejczuk, co zapowiada się naprawdę świetnym występem, ponieważ będą grali ich hybrid seta z wokalami Faustyny, a także Dominik Leix również z występem z Winyli.
0: No i to wszystko za 2 tygodnie w ciągu 2 dni zabierzecie osobę słuchająca w zawrotny wir wydarzeń. O, tutaj jakieś SMS-ki chyba przychodzą. Dokładnie tak jest. Pozdrowienia mamy i z Łeby, i Jaca się melduje. Siemanko, tak? Natomiast wracając, mamy kompletny line-up. To właściwie kilkudziesięciu, spokojnie można powiedzieć, artystów.
1: Około 30.
0: Spokojnie można powiedzieć, że usłyszałem tam co najmniej 5-6 nazwisk, które jeszcze przytargają płyty winylowe. To,
1: dokładnie.
0: To zawsze w tym programie się ceni, wiadomo. Powiedzieliśmy sobie o lokalizacji. Nie powiedzieliśmy, nie wbiliśmy się dokładnie w temat waszych inspiracji. Specjalnie zostawiłem go na kolejne wejście. Teraz puścimy, mamy tutaj reklamę na tapecie, ale też kolejny utwór, ten, który podobno będzie małym twistem. Zapowiecie go?
2: Jasne. Będzie to utwór Bena Kloka z Fadim Mohem, tutaj dodatkowo z kolaboracji z Flowdanem. Nazywa się Awe Sektor i jest to reinterpretacja Quelzy.
0: Co najmniej do godziny 19:00 lekcja rytmika, Muse Festival, omawiamy go szczegółowo. Teraz trochę muzyki, a wcześniej reklama. Zostańcie z nami na 97.1 FM lub www.radiocampus.fm.
3: Lekcja rytmika. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Reklama. Lekcja rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.

0: Ben Clock, Fadi Mohem, Our Sector, Quelza Reinterpretation featuring Flowdan. No mieliście rację, że nie dość, że mnie zaskoczyliście, drodzy państwo, to jeszcze urzekliście. Tu wszystko było, trochę breakbeatu, trochę Future Sound of London słyszałem, ale i też jakieś takie dziwne 90'sowe, transowe rzeczy. No nikt inny, Saber i Rust nie mogliby inaczej zaplanować dzisiejszej playlisty. Siema.
1: Siema.
2: Hej.
0: Gadamy o festiwalach, gadamy o Muse Festival, który tworzycie, współtworzycie, a na pewno jesteście motorem napędowym tego wydarzenia, które do swojej pierwotnej formuły pełnej odcinki na uboczu nieopodal Torunia będzie miało miejsce za 2 tygodnie. Ale już odgrażałem się w 2 poprzednich przejściach, że muszę was troszeczkę popytać, potrzebuję tego wręcz koniecznie, a myślę, że osoby słuchające jeszcze bardziej, nawet jeżeli o tym nie wiedzą, podpytać o wasze rekomendacje, przeżycia i wspominki festiwalowe, bo trochę te festiwale w waszym życiu miejsca zajmują. Nawet jak się spotkaliśmy, to powiedzieliście od razu, o właśnie wracamy z Hiszpanii. Może od tego zacznijmy. Skąd wracacie, pielgrzymi?
1: Z Hiszpanii mieliśmy teraz okazję odwiedzić jeden z kolejnych festiwali. My staramy się po prostu co roku znaleźć jakiś taki mały festiwal, który warto odwiedzić. No i w tym roku padło na Weta. Weta Festival to jest festiwal, który 1500 osób jedynie
2: gości,
1: dokładnie. Odbywa się na północy Hiszpanii, w starej kopalni. No i tam jest jedna scena, 2 dni nocnej muzyki, 3 dzień w ciągu dnia. Wspaniali, naprawdę wspaniali ludzie. Urzekliśmy się tym festiwalem. Jesteśmy przyjęci jak w rodzinie normalnie i tam się wszystko zgadza generalnie. Naprawdę to jest dosyć małe miejsce. To, że jest jedna scena, też jest absolutnie plusem. Mm-hmm. Wszyscy się bawią do tej właśnie, przy tej jednej scenie. Ten line-up jest świetnie ułożony, bo tam, mimo że to wszystko skupia się wokół techno, to tak naprawdę jest tak bardzo różnorodne, a jednocześnie tak bardzo dobrze do siebie dobrane, że możesz tam po prostu być od początku do końca i wszystko ci się podoba.
0: To trudne, nie? Bo jakby jedną trudnością jest wszystko, co człowiekowi przeciętnemu przychodzi na myśl przy temacie festiwalu. Lokalizacja, logistyka, sprzedaże, marketingi. No gdzieś tam jak już wchodząc na szczegóły, artyści, zabukowanie. Ale zostaje ten ostatni taki istotny element układanki jak timetable, jak ten rozkład jazdy, który potrafi wszystko wywrócić do góry nogami albo właśnie wzbudzić największą możliwą harmonię. To trudne zadanie ułożyć dobrze timetable.
1: Bardzo trudne. Tam akurat się to udało. Także no, my byliśmy bardzo zadowoleni z tego, co się wydarzyło.
0: A jakie inspiracje właśnie stamtąd wieziecie? Macie coś, co na przykład będąc teraz w Hiszpanii pomyśleliście, to jeszcze zmodyfikujmy, to jeszcze doprawmy, to jeszcze zróbmy ciut inaczej, bo rzeczywiście tutaj ma to sens. Jest coś takiego?
1: Wiesz co, możesz się śmiać, ale zadaszenie głównej sceny.
0: Okej. Okay. Proste.
1: Naprawdę. No.
0: Globalne ocieplenie.
1: No, dokładnie. W sensie, jak to fajnie zrobić i ładnie.
2: A jednocześnie bardzo prosto.
1: Dokładnie, jednocześnie bardzo prosto. No i chyba się utrwaliliśmy w tym, że mały festiwal to jest to, do czego chcemy dążyć i w to dalej brnąć.
0: To ciekawe. Mały festiwal, czytaj 1500 osób.
1: No tak, trzeba zwrócić uwagę, że no Hiszpania i Polska to są 2 inne światy, jednak tam elektronika jest dużo bardziej rozwinięta i też to był w ogóle regionalny festiwal. To nie jest tak, że tam się ludzie z całej Hiszpanii zjechali. To, że my tam byliśmy Polakami, to w ogóle była jakaś
0: ewenement
1: jakiś. W ogóle wszyscy robili wielkie oczy, że ktoś przyleciał z Polski i tam do nich. Więc to był...
0: To jeszcze północna Hiszpania, nie? Bo
1: dokładnie.
0: Nie to, z czym kojarzymy festiwale hiszpańskie, palmy i południowa plaża, tylko zupełnie egzotycznie. Kopalnia, powiedziałeś,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Dokładnie. Tam w ogóle było w nocy 12 stopni, co nas trochę zaskoczyło, bo było dosyć chłodno. Już drugi dzień było na szczęście dużo ocieplenia. Druga noc. No, ale właśnie tak.
0: Pogoda. To jest temat, który widzę, że będzie wymieniany jako jeden z pierwszych obok tematu festiwali, szczególnie w Polsce. Słuchajcie, jest trudno.
1: Jest trudno.
0: Tak, no jakby wydarzenia, które gdzieś tam są wokół mnie, na których czy grałem, czy mam zaplanowane bookingi w przód, stoją troszeczkę cały czas pod znakiem zapytania, prawie do przedostatniego albo tego samego nawet dnia. I ten element, o którym, ja bym absolutnie się nie śmiał, bo ten element, o którym powiedziałeś, To jest bardzo też ważna informacja dla osób, które nas słuchają. Muse Festival będzie miał zadaszony main stage, tak? W sensie ten parkiet, tak? To spróbujecie coś z tym zrobić na przypadek niepogody, no bo wiadomo, że liczymy na najlepsze, ale jest jak jest.
2: No tutaj to, co akurat mieliśmy na myśli, to było zadaszenie DJ-ki.
0: Stage'a jako takiego.
2: Dokładnie. Mhm. Natomiast myślę, że fajnie w tym miejscu dodać, że jesteśmy, myślę, przygotowani całkiem nieźle na wypadek niepogody, ponieważ samo wejście do pałacu jest wlane betonem, czyli można sobie przejść suchą stópką już do samego wejścia. Mhm. Po czym mamy jedną scenę w ogóle w pałacu.
0: Indoorową, jak to
2: dokładnie
0: można powiedzieć.
2: Dokładnie tak. Druga scena faktem jest na zewnątrz, natomiast w tym miejscu też należy wspomnieć, że zadbaliśmy o to, aby wyłożyć main stage parkietem. Mhm. Czyli jeżeli faktycznie będzie padać, no nie będzie tutaj sytuacji, że rozmięknie nam się ta ziemia i będziemy tańczyć w błocie, tylko po prostu będziemy mieli pełnoprawny parkiet, więc myślę, ten deszcz nawet jakby wystąpił, nie będzie aż tak bardzo uciążliwy, tak? A na samym kempingu mamy również budynek gospodarczy z klimatyzowaną stołówką, więc również na wypadek deszczu możemy się gdzieś skryć, możemy się wysuszyć i tutaj bez większych strat moralnych przeżyć ten festiwal.
0: Przejść przez niego. Może nie z suchą nitką, ale właśnie tak jak powiedziałeś, suchą stópką. Super, super. To jest bardzo ważny element układanki. Zastanawiało mnie właśnie, jak jest w Europie, no ale patrząc na prognozy pogody wyżej, niżej i inne prądy atmosferyczne, domyślam się, że jest po prostu podobnie w większości miejsc na naszej szerokości geograficznej. Okej, a jeżeli chodzi o polskie festiwale? Gdzie byliście? Co zwróciło waszą uwagę? No dobra, wyciągnę największe FOMO. Słuchajcie, przeżyłem pierwszy raz w życiu FOMO. Jak patrzyłem czasami, jak moja córka mówi, że coś się ominie, bo nie pójdzie chora do szkoły czy coś, to tak się z przymrużeniem oka uśmiechałem. Przeżyłem to wreszcie. Las Festival. Wszyscy znajomi. I teraz tak, wszyscy przez olbrzymie F, ze wszystkich kultur możliwych, drum and bassowych, house'owych, psychodelicznych, trans, no po prostu wszyscy zameldowali się, a ja nie mogłem, bo robota, coś tam. No znalazłem sobie niepotrzebne wytłumaczenie. Wy byliście w tym roku na 10. edycji Lasu. Graliście na scenie Ritual.
1: Ritual, tak?
2: Zgadza się.
0: Jak było? Już zróbmy to. Miejmy to za sobą.
2: Fantastycznie.
1: Fantastycznie, dokładnie.
0: To była podwyższona poprzeczka po poprzednich edycjach, czy utrzymany wysoki poziom?
1: Wysoki poziom. No dla mnie to był 7. Las z rzędu. Absolutnie mój ulubiony festiwal w Polsce. No i w tym roku też było super, super, super fajnie. Było gorąco przede wszystkim, bo to też kwestia pogody. Dla nas szczęście tam można się schować w tym lesie na cały dzień i jakoś bardzo tego się nie odczuwa. No a muzycznie też naprawdę bardzo fajnie jak co roku.
0: Znowu pewnie różnorodnie i eklektycznie, a jednak dopasowane wszystko do siebie i na poziomie.
1: Tak.
0: No cóż, to jest już klasa sama w sobie. Czekamy z niecierpliwością na informację, co dalej, bo 10. edycja Lasu była edycją ostatnią oficjalnie. Czekamy na kolejne newsy w tym zakresie. No właśnie, mówimy tak naprawdę, kiedy przywołaliście wyjazd do Hiszpanii, tutaj przeze mnie wyciągnięty las, wasz festiwal, to wszystko są projekty takie właśnie, jak chyba można śmiało powiedzieć, w kategorii do it yourself. Rozumiem, że w Hiszpanii też nie było pewnie banerów, olbrzymich sponsorów i tak dalej, to wszystko są inicjatywy oddolne. Czy macie poczucie, że to jest taka trochę nasza przyszłość, że mamy te kilka w każdym kraju kolosów, gigantów napędzanych przez pieniądze międzynarodowe z koncernów i tak dalej, ale robi się siatka wokół wydarzeń mniejszych, wcale nie małych, bo 300-500 osób, czy 1500 to już jest całkiem spora imprezka. Wydarzeń mniejszych, bardziej kameralnych i właśnie zrobionych z jakąś większą taką, bym powiedział, misją, ideą muzyczną, artystyczną. Czy to będzie nasza przyszłość? Czy to jest tak trudne, że nie wiadomo?
2: Ja myślę, że jedni i drudzy są w stanie uczestniczyć w życiu społecznym obok siebie. Zawsze będzie przestrzeń na jednych i na drugich. Natomiast wydaje mi się, że faktycznie trochę jest, mam wrażenie, tendencja rosnąca w znaczeniu właśnie tych mniejszych wydarzeń, ponieważ z jednej strony faktycznie elektronika jest coraz bardziej popularna i te większe wydarzenia przyciągają coraz więcej osób, ale jednocześnie mam wrażenie, że właśnie z tych większych wydarzeń część osób zaczyna szukać mniejszych.
0: Mhm. Mm-hmm. Jest pewna tendencja do po prostu poszukiwań nowości, czegoś mm-hmm. innego, prawda? No tak, Audio River teraz przecież w ten weekend, 20-lecie, tak? Ktoś, kto był tyle razy na tej imprezie, ma prawo też rozejrzeć się za czymś innym, szczególnie, że no czuć różnicę między line-upami, które w jakiś sposób powtarzają się na największych imprezach w kraju, a jednak na tych mniejszych jest bardzo dużo właśnie, jak to ładnie nazwaliście, premierowo, tak? Premierowo występujących gości.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, o produkcji takiego festiwalu zamienimy jeszcze kilka słów, ale chciałbym, żebyśmy zmieścili co najmniej jeszcze jeden, jak nie dwa utwory z waszej playlisty. Zapowiedzcie kolejny, którym przerwiemy na chwilę naszą rozmowę.
1: No to może pójdźmy kolejnym. Ribe, to jest producent z Hiszpanii, skoro już przy Hiszpanii.
0: Wspomnianej Hiszpanii.
1: Dokładnie, razem z Roldanem. Kawałek nazywa się Preludio.
0: Tak jest. Myślę, że producent, jak i jego codzienni rodacy odbiorcy bardzo się cieszą z wyniku meczu, który przed chwilą Hiszpania rozegrała. Także tutaj wszystko się po hiszpańsku dzisiaj jak najbardziej zgadza. Lekcja rytmika do co najmniej godziny 19. Zostańcie, być może chwilę przedłużymy, żeby zmieścić więcej muzyki i jeszcze więcej ploteczek od moich gości.

0: Łup, łup. Wybrzmiał nam przedostatni utwór przygotowany przez moich gości reprezentujących Muse Festival i projekt Thea Crash, Rust Saber. Dostaliście pozdrowienia od Bongosa.
1: O, dzięki, pozdrów również, pozdrawiam również.
0: Proszę,
1: możemy bezpośrednio, także pozdrawiam.
0: Tak jest, można. Dostaliście też, albo dostaliśmy już, nie wiadomo, do Serocka zapraszamy na dziką plażę, ale prąd jest, napisała osoba słuchająca, która widzę, że się mocno tutaj wkręca w dzisiejsze nasze rytmy. Dostaliśmy też odpowiedzi na WhatsAppie a propos rozdawki. Podwójne wejście postanowiliśmy kolektywnie przyznać osobie, która była po prostu najszybsza. Doceniliśmy dzisiaj refleks, także Damian z końcówką numeru 528 przekaże twój numer do Sary i Przemka i oni już się tam z tobą skontaktują, będziecie mogli sobie zrobić PDF-ową wymiankę. Także gratuluję, super, dzięki w ogóle za aktywność słuchacze i słuchaczki. Natomiast my wróćmy do wątku, który zaczęliśmy poruszać, a mianowicie tak zwana produkcja, czy też organizacja festiwalu Do It Yourself. I tutaj jakby szybko tylko przytoczę, o co chodzi, bo są imprezki organizowane przez rzesze ludzi podzielonych na zespoły, departamenty, agencje, firmy, spółki, często wspierane przez sponsorów, partnerów i właśnie finansowanie zewnętrzne, tudzież właśnie z koncernów międzynarodowych. I to nie są festiwale Do It Yourself, to są te drugie, to są te duże festiwale. Natomiast festiwale mniejsze przeważnie organizowane są przez ludzi z zajawką, pasją. Są to wydarzenia, które mają troszeczkę inną filozofię muzyczną i myślę, że dzisiaj właśnie o takich, a na pewno bliższych takim wydarzeniom mówimy. Takim wydarzeniem w moim pojmowaniu jest Muse Festival, z którego miałem przyjemność robić 2 lata temu transmisję i ten festiwal na żywo przez 2 dni obserwować. Zajawka wylewała się tam za każdym rogiem budynku i na każdym etapie można było czuć, że jest to właśnie festiwal od festiwalowiczów dla festiwalowiczów. Tak bym powiedział.
1: Dokładnie.
0: Ale wiem, że takie imprezy robi się wbrew pozorom niełatwo.

0: do tego nie jesteś z tej miejscowości, no to czasem może się zdarzyć tak, że na twojej drodze stają nie do końca przychylni ci ludzie, mimo że akurat w Goszczu było mnóstwo bardzo przychylnych nam ludzi, łącznie z burmistrzem, który bardzo chciał, żeby takie rzeczy tam się odbywały, ale czasem zdarza się tak, że są ludzie, którym po prostu przeszkadza, że coś się dzieje i są, mają na tyle...
1: Dużo wpływu.
0: Dużo wpływu w danym mieście, że blokują takie inicjatywy. Stąd też między innymi kolejna edycja odbyła się w innym miejscu, w centrum Świętego Jana, też fantastyczne miejsce. Tam się dzieją też bardzo różne fajne projekty, akurat może nie tego typu muzyczne. Natomiast tutaj akurat pech chciał, że wymieniła się praktycznie cała ekipa, no i niestety oni też utorowali się troszeczkę w innym kierunku. No tym razem mamy prywatnego właściciela. Mamy nadzieję, że to sprawi, że zahaczymy w końcu w jednym miejscu na dłużej niż na jeden rok.
2: I ten
0: prywatny właściciel no może tutaj naprawdę dużo zmienić, chociaż znowu też mieliśmy spotkanie już z panią burmistrz tutaj akurat Gniewkowa, która też jest bardzo przychylna temu, żeby takie rzeczy się działy, także jesteśmy dobrej myśli w tym roku, że nic się takiego nie wydarzy.
2: Bo generalnie też ciekawa refleksja z tym hałasem, nie hałasem, głośnością. Graliśmy ostatnio ekipą całą na Obra Festiwal pod Poznaniem i to jest zdecydowanie bardzo podobny format, festiwal niszowy na kilkaset osób, 8 edycja z już ugruntowaną pozycją. Dzieje się to w ogóle w takiej agroturystyce. Jak się stamtąd wychodzi, to przez całe te 3 dni muzyka jest wszędzie, w całej miejscowości. I bardzo mnie to zastanawiało, że na pewno jest to w jakiś sposób uciążliwe jakieś, czy jakieś dla mieszkańców, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że śpię w szkole, która została sprzedana, szkoła została sprzedana w prywatne ręce. To w jakiej kondycji musi być ta miejscowość, jeżeli się sprzedaje szkołę i czy ten festiwal rzeczywiście, jakkolwiek można powiedzieć, że jest uciążliwy, a jednak nie dający drugą duszę i drugą moc temu miejscu, które no, wygląda jakby się po prostu zaraz miało skończyć.
0: No dokładnie, angaż lokalnych tutaj jednostek jest bardzo ważny, moim zdaniem. W tym roku na przykład rozmawiamy z kołem gospodyń wiejskich, które docelowo mają robić śniadanka na tym polu kempingowym. Mamy też dogadaną tutaj jakąś lokalną kawiarnię, która postawi się z kawką, także staramy się tutaj angażować się jak najbardziej te lokalne jednostki. No i mam nadzieję, że to też po prostu jakoś się przełoży na to, że jednak będziemy mile widziani po prostu.
2: A czy wyciągnięcie w ogóle ludzi właśnie w jakąś taką, umówiliśmy się już, że nie jest to w żaden sposób drastyczna, uciążliwa czy trudna podróż, bo 20 minut od Torunia brzmi jak po prostu moment teleportu, ale czy na przykład Goszcz był troszeczkę bardziej zawiłym tematem dalej. Czy macie poczucie, że jest to jakiś problem wyciągnąć ludzi na taką odległość na kilka dni z domu, czy raczej na przykład odpowiednio wcześniej zapodany line-up, czy też zapodana informacja o samym wydarzeniu gwarantuje, że ci, co mają być, będą? Jak to jest w Polsce? Łatwo już nas wyciągnąć w nieznane, czy jeszcze jednak trzymamy się kurczowo tego, co lokalne tutaj pod domem i Uberem dojadę z chaty?
1: Nie, ja myślę, że w tym momencie już raczej jest właśnie w ludziach ta ciekawość i to, o czym wspomniałeś, czyli jeżeli wystarczająco wcześnie zapowiemy się ze wszystkim, to raczej tutaj nie powinno być większego problemu. No i jednocześnie myślę, że to trochę mimo wszystko był nasz mimochodem troszkę problem, ponieważ właśnie zmuszeni zmieniać tę lokalizację i trochę od nowa szyć wszystkie plany. No, nie byliśmy pierwsi tutaj w kolejce z ogłaszaniem się, przez co no, prawdopodobnie właśnie tutaj przychodzą do jakichś takich, właśnie jeszcze zapytałeś o inne takie trudności, czyli właśnie pozyskiwanie tutaj jakichś zewnętrznych partnerów czy sponsorów. No to myślę, że to też mogło trochę wpłynąć tutaj na nasze możliwości, ponieważ w momencie, jak my już tak naprawdę, no nie wiem, zaczynamy się rozpędzać, to większość festiwali już tak naprawdę jest dobrze zaalokowana na scenie.
2: Osadzona. Myślę jednak, że jakość, którą dostarczacie od swoich setów przez wszystkie imprezy, które miałem przyjemność jakkolwiek, no przede wszystkim z tobą, Przemek, współorganizować, tak naprawdę do wszystkich działań przeszłych z waszej przeszłości, do dzisiejszej teraźniejszości, ten pierwsza edycja, którą oglądałem blisko, to wszystko mam wrażenie, że jednak bez problemu się obroni i będzie się rozwijało. Kibicuję bardzo, żebyście właśnie osadzili się w jednym miejscu, chociaż z tym też, jak wspomnieliście na początku, świetnie sobie poradziliście.

0: rok temu i wybrnęliście z chwilowej trudności. Gratuluję. No i co więcej? Nie wiem, czego życzyć. Chyba tak naprawdę tej pogody.
1: Dokładnie, między pogody innymi. Ducha. Pogody.
0: Pogody ducha i pogody na niebie. Szybko przewińmy jeszcze raz i to zostawię wam. Muse Festival. Powiedzcie wszystkie najważniejsze dane, żebyśmy słuchaczom na koniec przypomnieli, gdzie, kto, kiedy, co i jak.
2: Balzac Palace, Cavenchen, 20 km obok Torunia, 24-26 lipca.
0: Czyli za dwa tygodnie.
1: Dokładnie,
0: na socjalach zapraszamy. Wszystkie informacje, line-up, który wymieniłaś, sala 30-osobowe wisi tam i kusi, więc no co, ja tylko życzę, żebyśmy sobie za rok spotkali się i z uśmiechem wspominali kolejną edycję Muse Festival. Dziękuję wam dzisiaj za przede wszystkim solidną porcję bardzo pasującej, aczkolwiek innej muzyki do tego programu. Dziękuję za przytoczenie ciekawej rekomendacji, jeżeli chodzi o północno-hiszpańskie festiwale. No i za pakiet informacji o Muse Festival. Dzięki.
2: Dzięki za zaproszenie.
1: Dzięki również.
0: Zapowiecie jeszcze ostatni utwór, bo ten jest przed nami.
1: Tak, mamy utwór Norbaka w remiksie Phila Berga, który swoją drogą był gościem
2: zeszłorocznej
1: edycji. Utwór Quadro. On dopiero dzisiaj pojawił się wczoraj na SoundCloudzie, więc to jest bardzo, bardzo świeży.
0: Tak, dwa dni temu rzeczywiście widzę to na ekranie. Świeża sprawa. Super. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia, do usłyszenia. I bardzo dziękuję osobom słuchającym za aktywność, za podpowiedzi, odpowiedzi i zaczepki tutaj wiadomościowe. Najpewniej za tydzień nie słyszymy się na żywo, gdyż taka propos, będę nieobecny na festiwalu. Znaczy na tym festiwalu akurat będę obecny, bo to jest taki dziwny festiwal, nazywa się Wdzięczność i tam się jest mocno obecny, mi się dobrze je, więc taki trochę inny. Opowiem o tym prawdopodobnie już za dwa tygodnie. Z tej strony Rytmik. Dzisiaj gościłem Thea Crash, Rust, Saber, mówiąc o festiwalu Muse. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki.
2: Dzięki.

go trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie p***.

Patrzeć wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

Same sztosy.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Floro? Floro? Dobrze się czujesz?
2: Nie wiem.
1: Co ci się stało?
2: Nic.

jak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

Powiedz mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie. Na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę. Na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pomiły takoż. I bez wytycznych weź na cały ten postaw.

bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na lądoper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek.

0: You should have had a throw a party.
1: Well, it's over.

i w tańcu się nie... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda. A ja...

0: głosy w związku dziękczarstw. Myślę, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę.

Zakładam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje.

0: Jak mu ściągnął wiadro. Cały czas pytają mnie, kiedy nowy album? Kiedy nowe rzeczy? Ja czekam, aż odezwie się.
1: A zaraz kolejny rejestr.
0: Piszę nowe wersy, piszę nowe zwrotki.
1: Zaraz wracamy na trasę.
0: Ale zanim to,